Gadają, że to jest...

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskim.
1: Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry, cześć, witajcie na 93,2 FM. Pora zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już wakacyjne spotkanie, już oczywiście letnie spotkanie, bo nie tylko wakacje, ale i wysokie temperatury są z nami. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Ale wiecie co, tak na początek, jeżeli już jesteśmy przy wysokich temperaturach, no to oczywiście upał daje się we znaki, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale spojrzałem na prognozę pogody i okazuje się, że od środy ma być już dużo chłodniej i to aż temperatura spadnie do zaledwie 20 stopni, co po tak gorącym weekendzie będzie z całą pewnością, no nawet nie wiem, czy nie po prostu jakąś Arktyką. Być może jednak taki właśnie będzie lipiec. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak na razie witam. Nieco chłodno, dlatego że skwar na zewnątrz. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś wakacyjnie, dziś popodróżujemy trochę po naszym województwie. Będą także stałe elementy naszego weekendowego spotkania, a zaczniemy sobie od odwiedzenia wyjątkowej atrakcji w naszym regionie, jaką jest Park Legend Gór Świętokrzyskich. Jeżeli już byliście, to pewnie wiecie, o czym mówię. Jeżeli jeszcze nie byliście, to zachęcam do tego, żeby park odwiedzić, zwłaszcza w trakcie tych rozpoczętych już wakacji. To nie jedyny temat oczywiście, który przygotowałem dla Was na dziś, bo wszelkiego rodzaju aktualnościami także się zajmiemy. Gotowi? To w takim razie zaczynamy.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz regionalnej organizacji turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj jakie niewidy, oj jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam Was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
2: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, ja przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
2: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego, i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Słupi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
1: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
2: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich. I ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników. I żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Supi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyskich Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta, to akurat w tym przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
1: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy? Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową, dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
2: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem w Nowej Supi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
1: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
2: Powiem od początku. Oczywiście projekt był trudny tak naprawdę. Żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić. Powołaliśmy tę instytucję kultury. Stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna. Stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
1: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka. Na ścieżce, która trwa około 50 minut, możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego emeryka po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
2: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo, uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
1: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
0: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Po 4-dniowej obławie kielecka policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna, będący emerytowanym policjantem, został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
4: Około godziny 12:20 był widziany w okolicach domu. Szybkie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. 49-latek nie stawiał oporu, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.
3: W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z kilku województw, Straż Leśna oraz Lotnictwo. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a prokuratura w Jędrzejowie zastosowała wobec niego tymczasowy areszt. Tymczasem o bezpieczny wypoczynek najmłodszych w regionie chcą zadbać urzędnicy. Kieleckie Kuratorium Oświaty uruchomiło specjalne linie interwencyjne dla rodziców na czas wakacji. Przedstawiciele oświaty apelują do opiekunów, by bezwzględnie zgłaszali wszelkie nieprawidłowości, na jakie natkną się ich dzieci na obozach czy koloniach, podkreśla świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek.
5: Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci.
3: Numery telefonów oraz dane kontaktowe do wizytatorów będą przez całe wakacje dostępne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych kuratorium. Interwencyjne linie pomogą kontrolować sytuację na obozach. Z kolei o spokój jeszcze przed samym wyjazdem na urlop dbają mundurowi. Aby wakacje były udane, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Policja uruchomiły punkty kontroli autokarów. Pod lupą kierowcy, jak i stan techniczny pojazdów, bo ten, choć powinien być gwarancją bezpieczeństwa, nie zawsze nią jest. W Jędrzejowie kontrole odbywają się na parkingu przy Centrum Kultury. Z kolei rozpoczynające się żniwa to tradycyjnie najbardziej niebezpieczny czas w rolnictwie. To właśnie w trakcie zbiorów dochodzi w regionie do największych liczby wypadków, które ze względu na udział ciężkiego sprzętu bywają tragiczne w skutkach, mówi Marcin Bajor, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
6: Zawsze to okres zbiorów w rolnictwie przysparza najwięcej pracy strażakom, szczególnie jeżeli chodzi o wypadki, w których dochodzi do obrażeń ciała. Mam tu na myśli zarówno te zdarzenia związane ze zbiorami zbóż, jak i ze zbiorami chociażby ziemniaków, które są dopiero przed nami, a historycznie okazywały się one często bardzo dramatycznymi zdarzeniami.
3: Do takiego nieszczęśliwego wypadku doszło zaledwie w ubiegłym tygodniu w Imielnicy w powiecie jędrzejowskim, gdzie maszyna rolnicza wciągnęła rękę 13-letniemu chłopcu. Kieleckie schronisko dla zwierząt pęka w szwach i apeluje do mieszkańców o odpowiedzialność przed wakacjami. W placówce przebywa obecnie 40 psów i aż 100 kotów. Wolontariusze przypominają, że wyjazd na urlop nie może być powodem do porzucenia czworonoga, a opiekę na czas wyjazdu można powierzyć rodzinie lub hotelom dla zwierząt.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo z Eweliną. Jeszcze w ten weekend się usłyszymy, a przy okazji zwierzaków to można je także wziąć ze sobą.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepioło rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się, i to doskonale, w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu. No to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
2: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, poświst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór. I tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
1: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
2: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych

0: że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbóju Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu. Legenda się kończy w kolejnej salce. Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu, dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Grach Świętych Wszystkich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe łoże i wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
1: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci ci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza wcielają się aktorzy kieleckich teatrów, Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy Teatru Stefana Żeromskiego.
0: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z Teatru Kubuś, a to z Teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z Kieleckiego Teatru Tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych, świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
1: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami, trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
0: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewca, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości, jest to czasami nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
1: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
0: No oczywiście, że mamy. No przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę. Więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak

0: jak Rajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Słupia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego Dymarek, ale również legend.
1: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców, czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
0: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych, dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawy, wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Słupia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
1: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
2: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Krustowego, więc tych ciekawych miejsc w gminie Chęciny jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji jak Ptasi Azyl, jak Gród Piastowski, który powstał i szereg innych atrakcji, które występują w tej malowniczej gminie Chęciny, ale przenosząc pewne rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie Europy, chcielibyśmy, aby poprzez klaster scalić i wspólnie promować te miejsca, tak aby turysta, który przyjedzie na przykład do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, był odesłany do Chęcin na zamek, czy do Muzealnej Izby Górnictwa Krustowego w Miedziance, czy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, czy kolejnych innych, ale to nie tylko odbywałoby się poprzez ustawienie tablic reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji, organizacji ruchu turystycznego, tak aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca. I myślimy również o wspólnym bilecie, który myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na Zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
1: O klastrze turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam się kiedyś zrobić taki miszmasz, czyli na przykład program o świętokrzyskich sportowych ciekawostkach. To byłoby całkiem niezłe wyzwanie, chociaż są również tacy, którzy na przykład na temat piłki ręcznej, która jest wiodącą dyscypliną w naszym regionie, mają te ciekawostki sportowe w jednym paluszku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my przechodzimy dalej, przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Co przed nami? Na pewno kilka wiadomości sportowych, a właściwie okołosportowych. Również kilka ciekawostek dotyczących naszego regionu, ale temat, od którego zaczniemy, dotyczy zwiedzania województwa świętokrzyskiego. Od niedawna możemy do tego używać specjalnej aplikacji Smart Guide, o której udało mi się porozmawiać w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
4: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
1: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla Świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
4: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować, ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
1: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
4: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów, czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
1: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
4: Tak, teren Gór Świętokrzyskie, a dokładnie pasma głównego Łysogóry, jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą. Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
1: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
4: Albo rajem geologicznym.
1: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając zajmując się tymi szlakami?
4: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi tego człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, i tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę i przede wszystkim, jako że znajdujemy się w Kielcach, to właśnie turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
1: No tak, no ale...
4: jest bardzo pomocne.
1: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
4: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadnym kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, ale można też skorzystać z aplikacji. Dopiero wdrażamy tę aplikację, także na pewno po kilku miesiącach zobaczymy efekty i też opinie użytkowników tutaj, którzy będą korzystać.
1: To może umówmy się tak, bo ja chętnie poznam te opinie i umówmy się tak, że za kilka miesięcy znów się skontaktujemy i porozmawiamy o tym, jak wyglądają te pierwsze miesiące zwiedzania Świętokrzyskiego oraz Kielc za pomocą aplikacji Smart Guide.
4: Jasne, oczywiście.
1: Możemy się tak umówić?
4: Oczywiście.
1: A jak na razie na dzisiaj dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję raz jeszcze.
4: Dziękuję bardzo.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Czy wiedzieliście o tym i zdawaliście sobie sprawę, że w stolicy Świętokrzyskiego powstaje pierwsze w naszym kraju muzeum boksu? Umowa w tej sprawie została już podpisana. Kiedy będziemy mogli do muzeum wejść? Tego jak na razie nie wiadomo, ale wiadomo za to, dlaczego w Kielcach właśnie taka placówka ma istnieć. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
5: Obchodzimy stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wybitnych sportowców, m.in. Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka, czy Zbigniewa Pieczykowskiego, czy naszego Leszka Drogosza, czarodzieja ringu. Są to wybitne postacie, z których cały czas jesteśmy bardzo dumni. Możemy ogłosić, że w Kielcach powstanie pierwsze w historii Muzeum Polskiego Boksu. Pierwsze i jedyne Muzeum Polskiego Boksu. Muzeum będzie to miejsce, w którym będzie zgromadzone wiele pamiątek naszych wybitnych mistrzów, puchary, fotografie, filmy historyczne. Będzie to miejsce do spotkań, rozmów z naszymi mistrzami, wspomnień, różnego rodzaju happeningów sportowych. Więc jak ktoś mówi, że Kielce są stolicą polskiego boksu, więc będzie miał jeszcze dodatkowy teraz element do utwierdzenia się w tym temacie. Niedawno organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, pierwsze w historii również stulecia Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie w Kielcach, również przy ogromnym wsparciu władz miasta Kielce. Tak rozwijające się miasto może się w tej chwili już poszczycić, że startujemy z otwarciem właśnie Muzeum Polskiego Boksu, za co serdecznie dziękuję pani prezydent.
1: Prezes Fundacji Polski Boks Olimpijski Maciej Demę.
6: To, że Kielce, to też nieprzypadkowa lokalizacja. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat współpracujemy z włodarzami miasta Kielce. Uważamy, że symbioza jest bardzo mocna. Organizujemy tutaj bardzo wiele eventów. To też nie bez przyczyny, tylko dlatego, że zawsze możemy liczyć na przychylność. Poza tym Kielce są miastem dynamicznie rozwijającym się i oczywiście doskonale skomunikowanym, więc praktycznie ta centralne położenie w naszym kraju sprawi, że do tego naszego muzeum będą trafiali ludzie nawet z odległych krańców naszego kraju, no i być może, że nie tylko. Sam projekt muzeum jest w szczególności dedykowany młodym ludziom, czyli dzieciom i młodzieży. Niemniej jednak nie zabraknie tam miejsca i nie zabraknie pewnie ciekawych rzeczy dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to miejsce również spotkań, być może, że i z naszymi najbardziej wybitnymi zawodnikami, czyli z naszymi kadrowiczami, być może, że z trenerami, może ze starymi, znaczy z mistrzami, którzy już w tej chwili odeszli na tą sportową emeryturę. Ja też ogromnie się cieszę ze względu na to, że wiele osób pozostawia po sobie pamiątki. Pamiątki w domach, które de facto są gdzieś schowane, nie są pokazywane. Ja bym sobie życzył, aby po prostu ludzie, rodziny, osób, które już de facto odeszły, przekazywały wszelkiego rodzaju pamiątki, które również się wiążą ze wspaniałymi momentami polskiego sportu, polskiego boksu, ale również też z tymi osobami, żeby te cząstki tych osób, nie tylko sportowców, ale również kibiców, działaczy, sędziów, pozostawały tutaj. Tutaj właśnie w Kielcach. Mam nadzieję, że ten projekt będzie doskonałą promocją dla naszej dyscypliny. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi dostrzeże różnicę, która jest tak bardzo nam dzisiaj potrzebna. Różnicę, która będzie wskazywała na to, że my tutaj wszyscy pracujemy nad sportem olimpijskim, a nie nad czymś, co tak mocno dzisiaj jest popularne wśród młodych ludzi, czyli mówię tutaj o patologicznych galach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki chciałbym, żebyśmy porozmawiali o naszym bezpieczeństwie, dlatego że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w te wakacje nad akwenami wodnymi w naszym województwie i naszym bezpieczeństwem czuwać będą zarówno policjanci, jak i strażacy, o czym mogliśmy dowiedzieć się ze specjalnej konferencji zwołanej przez wojewodę świętokrzyskiego. Posłuchajcie. Funkcjonariusze policji z naszego regionu już od połowy czerwca pełnią służbę przy zbiornikach wodnych, m.in. w Hańczy, m.in. w Cedzynie czy Sielpi. Jakie są inne działania policji i jak będą policjanci dbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych? O tym poinformował zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Tomasz Jarosz.
7: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie. Dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca. Będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
1: My również dziękujemy bardzo i życzymy jak najmniej pracy zarówno dla policjantów, jak i strażaków.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pomimo tego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść, albo zwłaszcza dlatego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść na spacer i dokładnie rozejrzeć się dookoła siebie, a być może gdzieś zauważycie fajne i ciekawe rzeźby, które pochodzą z ośrodka pracy twórczej Wietrznia, gdzie już teraz się przenosimy. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? O tym za kilka chwil, po krótkim historycznym rysie, wprowadzi i opowie nam Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Również w Jędrzejowie, czy w Chmielniku, czy w innych miastach naszego regionu właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia się znajduje. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Edukacja w Świętokrzyskiem.
1: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się dzieje, coś się wydarzyło i będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszeczkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. To jest takie miejsce, które powstało w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach. W latach 70. i 80. odbywały się na terenie ośrodka plenery rzeźbiarskie, w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon i efekt tych plenerów to oczywiście rzeźby, które znajdują się na terenie całego naszego miasta, a czasami również na terenie całego naszego województwa. Te rzeźby ozdabiają place, skwery i parki, a na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzeja. I można by tak było wymieniać i wymieniać i wymieniać, no ale mieliśmy mówić o historii, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli posłuchacie tego, co ma do powiedzenia pracownik Kieleckiego Geoparku Andrzej Płonka, który historię Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia ma naprawdę w jednym palcu. Posłuchajcie.
8: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966 na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazwać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak no, względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że no, nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, bo ponieważ były to środki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury. Popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wietrzni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana, w ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca, natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plac do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka, zakładająca jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geoedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia. A my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A dziś o prawie okrągłej rocznicy, to znaczy o budynku, który ma prawie okrągłe 100 lat. Przed II wojną światową nosiło nazwę Palas, tuż po wojnie Bałtyk, a pierwszy seans odbył się tam w roku 1926. Budynek mieści się w ścisłym centrum miasta na ulicy Staszica, tuż koło głównego deptaka, czyli ulicy Henryka Sienkiewicza. Budynek obecnie jest własnością gminy. Oczywiście mowa o kinie Moskwa i jego historii. Jest to najstarsze nadal istniejące kieleckie kino. W budynku znajdują się dwie sale kinowe. Sala główna licząca 396 miejsc oraz sala studyjna z miejscem dla 55 osób, a także kawiarnia. Główna sala kina Moskwa, jak już wspomniałem, liczy 396 miejsc i wyposażona jest w system dźwięku Dolby Digital Surround X oraz ekran o powierzchni blisko 40 m2. Bardzo dobra akustyka sali pozwala wykorzystać ją jako miejsce konferencji, szkoleń czy innych wydarzeń artystycznych. Sprzęt nagłaśniający znajdujący się w głównej sali potrafi obsłużyć dźwięk w formacie Dolby Digital Surround, natomiast w sali studyjnej w formacie Dolby Surround. Repertuar dużej sali stanowią głównie filmy komercyjne, przeznaczone dla szerokiego grona publiczności. Istnieje możliwość wynajęcia sali pod wszelkiego rodzaju prezentacje, konferencje czy transmisje na żywo. Sala studyjna, czyli druga sala kina Moskwa, ma charakter sali wielofunkcyjnej. Jej kameralny charakter wykorzystywany jest również do seansów, nie tylko do seansów repertuarowych, ale również jako miejsc szkoleń, spotkań firmowych czy pokazów zamkniętych. Obie sale, poza prezentowaniem repertuaru filmowego, wykorzystywane są również do organizowania spotkań, również tych miejskich. W kinie organizowane są pokazy filmów artystycznych, niekomercyjnych, dokumentalnych i wielu innych mniej znanych publiczności. Odbywają się tam także przeglądy filmów alternatywnych oraz premiery filmowe. W roku 2019 przed kinem odsłonięto ławeczkę filmoznawcy i animatora kultury Andrzeja Koziei. A jeżeli już jesteśmy przy historii, to ja chciałbym polecić waszej uwadze stronę dawny.jędrzejów.pl. Jest to portal, który powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918. Więcej szczegółów na temat tej monografii i całego projektu znajdziecie, odwiedzając tę właśnie stronę. Polecam serdecznie. No to chyba teraz już nie macie żadnych wątpliwości, gdzie i na co warto się wybrać. I tym właśnie kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Dzięki za wspólnie spędzone chwile. Michał Pustuła, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
1: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
0: Kiedy wyruszasz?
1: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: No nie ma to jak sobotni poranek, no nie ma to również jak pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Za tydzień nie będzie już tak samo, to tylko dziś można poczuć się tę wyjątkową atmosferę. Wystarczy tylko przeciągnąć się, budząc się, rozejrzeć dookoła i uświadomić sobie, że po 10 ciężkich, dla niektórych przynajmniej, miesiącach wytężonej pracy w szkole w końcu przyszedł upragniony wypoczynek. To oczywiście mowa o wszystkich uczniach, którzy teraz przeciągają się pewnie w lewo i w prawo, albo może z przyzwyczajenia są już na nogach. Różnie to bywa. No w każdym razie sobota jest, a my zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Dzień dobry, witajcie. Michał Pustuła. Smacznego, jeżeli jesteście przy śniadaniu, albo jeżeli jesteście właśnie tak jak ja, podczas kończenia pierwszej kawy. W związku z tym możemy sobie potowarzyszyć, albo przybić kubek, albo po prostu piątkę. Zapraszam Was na nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś zajmiemy się między innymi tym, co już za momencik się rozpocznie, czyli pierwszymi kursami turystycznych autobusów w Kielcach. Będziemy również mówić o akcji kieleckiej Lato w mieście. Będzie przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawi Ewelina Walczak. Porozmawiamy sobie o tym, co się dziać będzie, bo przecież Święto Kielc od wczoraj trwa w stolicy Świętokrzyskiego. To wszystko przez najbliższych kilkadziesiąt minut na antenie. Raz jeszcze kłaniam się nisko i zapraszam. Michał Pustuła.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
10: Ewelina Walczak, zapraszam. Po czterodniowej obławie kielecka policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna, będący emerytowanym policjantem, został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
11: Około godziny 12.20 był widziany w okolicach domu. Szybkie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. 49-latek nie stawiał oporu, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.
10: W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z kilku województw, Straż Leśna oraz lotnictwo. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a prokuratura w Jędrzejowie zastosowała wobec niego tymczasowy areszt. Tymczasem o bezpieczny wypoczynek najmłodszych w regionie chcą zadbać urzędnicy. Kieleckie Kuratorium Oświaty uruchomiło specjalne linie interwencyjne dla rodziców na czas wakacji. Przedstawiciele oświaty apelują do opiekunów, by bezwzględnie codziennie zgłaszali wszelkie nieprawidłowości, na jakie natknął się ich dzieci na obozach czy koloniach, podkreśla świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek.
12: Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci.
10: Numery telefonów oraz dane kontaktowe do wizytatorów będą przez całe wakacje dostępne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych kuratorium. Interwencyjne linie pomogą kontrolować sytuację na obozach, z kolei o spokój jeszcze przed samym wyjazdem na urlop dbają mundurowi. Aby wakacje były udane, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Policja uruchomiły punkty kontroli autokarów. Pod lupą kierowcy, jak i stan techniczny pojazdów, bo ten, choć powinien być gwarancją bezpieczeństwa, nie zawsze nią jest. W Jędrzejowie kontrole odbywają się na parkingu przy Centrum Kultury. Z kolei rozpoczynające się żniwa to tradycyjnie najbardziej niebezpieczny czas w rolnictwie. To właśnie w trakcie zbiorów dochodzi w regionie do największych liczby wypadków, które ze względu na udział ciężkiego sprzętu bywają tragiczne w skutkach, mówi Marcin Bajor, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
13: Zawsze to okres zbiorów w rolnictwie przysparza najwięcej pracy strażakom, szczególnie jeżeli chodzi o wypadki, w których dochodzi do obrażeń ciała. Mam tu na myśli zarówno te zdarzenia związane ze zbiorami zbóż, jak i ze zbiorami chociażby ziemniaków, które są dopiero przed nami, a historycznie okazywały się one często bardzo dramatycznymi zdarzeniami.
10: Do takiego nieszczęśliwego wypadku doszło zaledwie w ubiegłym tygodniu w Imielnicy w powiecie jędrzejowskim, gdzie maszyna rolnicza wciągnęła rękę 13-letniemu chłopcu. Kieleckie schronisko dla zwierząt pęka w szwach i apeluje do mieszkańców o odpowiedzialność przed wakacjami. W placówce przebywa obecnie 40 psów i aż 100 kotów. Wolontariusze przypominają, że wyjazd na urlop nie może być powodem do porzucenia czworonoga, a opiekę na czas wyjazdu można powierzyć rodzinie lub hotelom dla zwierząt.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To była Ewelina Walczak, z którą jeszcze w ten weekend na pewno na antenie się usłyszymy. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali o pewnej nowości, która będzie przez wakacje pojawiać się w stolicy świętokrzyskiego, czyli w Kielcach. Mowa tutaj o autobusach turystycznych. Skoro mamy sobotę, to za kilka godzin one pojawią się według rozkładu na pierwszym przystanku. Gdzie ten przystanek się pojawi, którędy autobusy będą jeździć, o tym także sobie powiemy. Oprócz tego powiemy także o propozycjach Lato w mieście. Zapraszam.
14: Mamy wiele atrakcji turystycznych, z których jesteśmy bardzo dumni i dzisiaj spotykamy się na jednej z większych takich atrakcji i miejscu, które naprawdę jest bardzo chętnie odwiedzane, bije co roku rekordy popularności, a jednocześnie mamy świeże doświadczenie bardzo fajnych promocyjnych imprez, które odbywały się na Kadzielni, Geofestiwalu, który ściągnął naprawdę rekordową liczbę osób na wszystkie swoje odsłony. Drugi element, który nam się wiąże w jedną całość, to mamy świetne nowe elektryki, fantastyczne autobusy, które są naszą wizytówką, ale są też komfortowym środkiem transportu dla mieszkanek i mieszkańców. A trzeci element, który nam się doskonale łączy, to piękna pogoda i zbliżające się wakacje. I właśnie te trzy elementy powodują, że podjęliśmy decyzję, żeby bardzo mocno zaakcentować turystyczną markę Kielc, żeby uruchomić specjalną linię autobusową, która będzie miała swoją inaugurację już w najbliższy weekend, pierwszy weekend wakacyjny, no i weekend wyjątkowy dla nas, bo weekend, kiedy świętujemy tożsamość naszego miasta. Linie, które będą przez cały okres wakacyjny w weekendy zawozić do naszych atrakcji turystycznych. To jest linia, która mieszkańcom ma usprawnić komunikację po mieście, ma usprawnić odwiedzanie tych miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju atrakcje, aktywności, gdzie są punkty, do których warto zajrzeć, ale także ma być to linia, która także poprzez swoją trasę będzie promować największe turystyczne atrakcje Kielc, także dla tych osób, które zagoszczą w tym specjalnym wakacyjnym okresie do naszego miasta, żeby dać im taką wskazówkę i taką topografię, co warto w mieście zwiedzić. Linia będzie kursować w sobotę i w niedzielę. CK to jest nieprzypadkowa nazwa i połączy kilka bardzo istotnych punktów. Za chwilę pani dyrektor powie o trasie, ale oczywiście będzie na tej trasie Kielecka Kadzielnia, będzie Telegraf, będzie Wiecznia, będzie Ogród Botaniczny, Piaseczny, będzie dworzec autobusowy, będzie Kielecki Rynek, tak żeby te punkty nie tylko z zaszyby, ale także wysiąść na przystanku i je odwiedzić i móc z nich spędzić czas. To będzie autobus, który będzie też specjalnie wyposażony. Wyposażony w informacje turystyczne na temat miasta, naszych potencjałów, ale też bieżących atrakcji. To będą materiały, które znajdą się na tych wszystkich LED-owych elementach, które mają elektryki w swoim wyposażeniu, więc wszystkiego rodzaju filmy promocyjne, komunikatory o bieżących wydarzeniach, o harmonogramach, o tym, co w następny weekend, co pod koniec wakacji, czyli taki klasyczny harmonogram informator, ale także znajdą się materiały, które będą promować Kielce w całej swojej okazałości, z wieloma atrakcjami turystycznymi, ale tak z dużą ofertą, która będzie nie tylko ofertą miejską, ale także ofertą na przykład lokalnych przedsiębiorców gastronomii i różnego rodzaju atrakcji turystycznych. Gorąco zachęcamy, żeby o naszym specjalnym autobusie turystycznym mówić. My oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby nie tylko swoimi kanałami promocyjnymi, ale także tym, że jesteśmy w regionalnej organizacji turystycznej, także tym, że mamy dostęp do wielu profili społecznościowych, promować i trasę, i taką możliwość, no i przez to promować Kielce. O tym, gdzie pojedzie nasz turystyczny autobus, jakie punkty odwiedzi za chwilę pani dyrektor, ale także o tym, co miasto szykuje na okres wakacyjny, na ten okres, kiedy naprawdę wyjątkowo warto wyjść z domu, opowie pan wiceprezydent.
9: Barbara Damian, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.
15: W odpowiedzi na zapytania mieszkańców oraz turystów przygotowaliśmy właśnie linie autobusowe. To będą dwie linie autobusowe, linia CK1 oraz linia CK2. Na każdej z tych linii będzie kursował jeden autobus. Obydwie linie będą zaczynać kursowanie z Placu Konstytucji, czyli sprzed Urzędu Miasta. Rozkład jazdy został tak ustawiony, że właśnie z Placu Konstytucji co 45, co 50 minut średnio wyjedzie autobus, aby pokazać właśnie turystyczne miejsca w Kielcach. Linia C1 ruszy właśnie sprzed Urzędu Miasta, następnie pojedzie ulicą Kapitulną, Jana Pawła II, Ogrodową, Żytnią, Grunwaldzką, dojedzie do Ogrodu Botanicznego, następnie w okolice Kadzielni przez Krakowską Pakosz, następnie Aleja na Stadion, czyli Park Baranowski, Stadion Leśny, przejedzie ulicą Szczepaniaka, Wapiennikową, Popiełuszki, Wrzosową, gdzie będzie można udać się na Górę Telegraf, następnie pojedzie Pileckiego oraz do Geonatury Kielce, przejedzie ulicą Tarnowską obok rezerwatu Wiecznia. Również jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z basenu letniego, będzie miał możliwość tą linią właśnie tam dojechać. Linia będzie wracała ulicą Zagórską, Żeromskiego, właśnie w okolice Muzeum Zabawek i Zabawy, Kaceku i ulicą Seminaryjską, Paderewskiego, 9 wieków, znów wróci na rynek. Linia CK2 będzie miała przeciwbieżną trasę. Także jak jedna pojedzie w ulicę Żytnią, w kierunku ulicy Żytniej, to właśnie CK2 pojedzie ulicą Jana Pawła, następnie Seminaryjską, Żeromskiego i praktycznie taką samą trasą przeciwbieżnie. Tyle, że linia CK2 pojedzie również przy dworcu autobusowym. Zachęcamy do korzystania tej linii. Pierwszy kurs odbędzie się o godzinie 10 w sobotę. Ostatnie kursy będą wykonane po godzinie 18, po godzinie 19 autobusy będą zjeżdżać do trasy. Jeśli chodzi o opłaty, linia ta jest biletowana, obowiązują wszystkie bilety jak komunikacji miejskiej i wszystkie ulgi.
9: A o atrakcjach przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców stolicy Świętokrzyskiego w czasie zbliżających się wakacji opowie wiceprezydent Kielc Tomasz Porębski.
16: Jesteśmy na Kadzielni, w miejscu, gdzie rozpoczynał się tegoroczny geofestiwal. Zresztą podobnie jak w poprzednich latach, ale doskonale Państwo wiedzą, że w tym roku dokonaliśmy pewnej zmiany i ten geofestiwal odbywał się w maju, a nie we wrześniu, czyli na początek sezonu turystycznego, bo bardzo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej turystów do Kielc ściągnąć. Nawet cieszę się teraz, bo widzimy chociażby na Tyrolce, Gazecie czy na Via Ferracie, że naprawdę chętnych nie brakuje, a jesteśmy w środku tygodnia. Będziemy cały czas starali się rozszerzać tą naszą ofertę turystyczną, ale pamiętamy też o mieszkańcach naszego miasta, a przede wszystkim w tym momencie o najmłodszych mieszkańcach, bo zbliżają się wakacje, a jak wakacje, to akcja Lato w Mieście. I tak naprawdę, podobnie jak przy konferencji dotyczącej Święta Kielc, powinien za mną stać tłum naszych dyrektorów i przedstawicieli instytucji, bo to oni odpowiadają za tą ofertę, która została przygotowana i po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Natomiast z racji tego, że chcieliśmy zdynamizować troszeczkę dzisiejszy briefing, to ja pozwolę sobie bardzo pokrótce streścić, jak ta oferta wygląda, ale już teraz odsyłam wszystkich zainteresowanych na stronę Urzędu Miasta Kielce, kielce.eu. Tam pełen informator się znajduje i można z tą pełną ofertą się zapoznać i gorąco zachęcamy, bo absolutnie nie chcemy doprowadzić do tego, żeby jakiekolwiek dziecko, które zostanie na wakacje w Kielcach, mogło się nudzić i myślę, że jest tutaj tak fajna, zróżnicowana oferta, że tego naprawdę nie brakuje. Szanowni Państwo, Miejska Biblioteka Publiczna, konkursy rysunkowe, turnieje szachowe i warcobowe, letnia stacja gier planszowych, ale też będą zajęcia, które pozwolą trochę młodym ludziom wrócić, albo inaczej, poznać czasy PRL-u. Zachęcamy do odwiedzania naszych filii, tam naprawdę atrakcyjnych wydarzeń nie zabraknie. Muzeum Zabawek i Zabawy, muzealny biwak sprzed lat, prehistoryczne wykopaliska archeologiczne oraz warsztaty tworzenia animacji poklatkowej, ale do tego oldschoolowe gry wideo i myślę, że to jest naprawdę świetna propozycja dla najmłodszych, ale też kto jest trochę starszy, a chciałby wrócić do czasów młodości, to naprawdę warto odwiedzić Muzeum Zabawek i pograć w te gry, bo jest to bardzo piękny, sentymentalny powrót do przeszłości. KACEK, Kieleckie Centrum Kultury, zaprasza na wyjątkowe warsztaty plastyczne śladami wielkich artystów, gdzie najmłodsi będą mogli eksperymentować z malarstwem, kolażem, a nawet szydełkowaniem. Kielecki Teatr Tańca, jak co roku, zaprasza na bezpłatne warsztaty taneczne, które będą dostosowane do różnych grup wiekowych oraz oczywiście względem umiejętności, które młodzi ludzie posiadają. Teatr Lalki aktora Kubuś, szereg atrakcyjnych spektakli, które już grają nasi aktorzy w teatrze od pewnego czasu, ale będzie też premiera Kaloszy Szczęścia, która będzie miała miejsce 4 lipca. Gorąco zachęcamy. Dom Kultury Zameczek przygotował półkolonie wakacyjny roller coaster, natomiast tutaj mam złą informację, bo lista chętnych została już wyczerpana. Zresztą podobnie wygląda to w przypadku półkolonii sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: No to wracamy do tematu lata w mieście, czyli po prostu propozycji Kielc dla dzieciaków na spędzenie tego najbliższego czasu, najbliższego w sensie 2 miesięcy. O tym w dalszym ciągu na antenie Tomasz Poremski, wiceprezydent Kielc.
16: Bardzo się cieszymy, że te półkolonie cieszą się tak dużym powodzeniem, ale uspokajamy, w zameczku będą też warsztaty plastyczne, będą muzyczne, gitarowe i cały czas zapisy tutaj trwają, więc wszyscy chętni tam, ale też w filii zameczka, czyli ziemowicie, mogą brać w nich udział. Biuro wystaw artystycznych, warsztaty z mappingu w ramach letniej stacji badawczej oraz warsztaty fotograficzne Mali Odkrywcy, wielkie możliwości. Trochę powracamy do tego, co było w roku poprzednim, ale cieszyło się to bardzo dużym zainteresowaniem. Instytut Designu zaprasza wszystkich chętnych na sensoryczne ogrodnicze warsztaty Zielonomi, na których powstaną miniaturowe ogrody i japońskie kokedamy, a także zestaw wakacyjnego podróżnika, czyli warsztaty krawieckie. Energetyczne Centrum Nauki, bardzo interesujące warsztaty, które będą tłumaczyły w taki atrakcyjny sposób dzieciom chemię, fizykę oraz ekologię, czyli łączymy to, co przyjemne, z tym, co jest ważne i edukacyjne. Młodzieżowy Dom Kultury, jak co roku, zaprasza na szereg interesujących warsztatów wokalnych, teatralnych oraz wyjątkową naukę sztuki cyrkowej i żonglerki, ale będą także miejskie podchody, geologiczne wyprawy terenowe czy rysunkowy plener w zabytkowym Pałacyku Zielińskiego. Centrum Geoedukacji, czyli mówimy o Genaturze Kielce, z jednej strony wakacyjna Akademia Geologii na Wieczni, z drugiej wakacyjna Akademia Przyrody w Ogrodzie Botanicznym i tutaj też młodzież, dzieci będą mieli szereg atrakcyjnych wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział. I Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tutaj jak co roku udostępnimy godziny na naszych miejskich krytych pływalniach, gdzie będzie można skorzystać z tych obiektów za darmo, ale w najbliższych dniach uruchomimy także, w związku z tą pogodą, jaka obecnie panuje, staramy się zrobić to jak najszybciej, miejską odkrytą pływalnię przy ulicy Szczecińskiej. Czekamy teraz na ostatnie dopięcie kwestii formalnych. Mam nadzieję, że już dzisiaj albo najpóźniej jutro będziemy Państwa mogli poinformować o tym, jak będzie można z tego obiektu skorzystać. Natomiast szanowni Państwo, z naszej strony też podziękowania nie tylko do miejskich instytucji, ale też do zewnętrznych podmiotów, które też przygotowały interesujące oferty. To jest chociażby klub sportowy Stella, który zaprasza na zajęcia łucznicze, UKS Zalew, bezpłatna szkółka żeglarska, UKS Kielce, nauka jazdy na rolkach, DAP, treningi piłkarskie, klub Soma Gym, bezpłatna prywatne zajęcia z elementami sportu walki oraz Kieleckie Centrum Bilardowe Fortis. Tutaj będą zajęcia bilardowe dla dzieci, ale też, co ważne, dla dzieci z niepełnosprawnościami. I bardzo dziękujemy wszystkim partnerom, którzy zdecydowali się, żeby taką ofertę bezpłatnych zajęć na wakacje dla dzieci przygotować.
9: A przy okazji tych zajęć, o których przed momentem Tomasz Poremski na antenie opowiadał, to pamiętajcie, że wszystkie te informacje znaleźć możecie także na stronie Kieleckiego Ratusza, gdzie już teraz odsyłam. Jednocześnie oczywiście zachęcam do tego, żeby zostać z nami przez tych kilka minut do końca naszego spotkania sobotniego, porannego w tej godzinie na antenie Radia Złote Przeboje, dlatego że opowiemy sobie słów kilka o tym, co jeszcze nas czeka w czasie tegorocznego Święta Kielc. Powiemy między innymi o wielkim koncercie największego zespołu świata. Powiemy sobie także o propozycji od Domu Kultury Zameczek, który ma wyjątkowe powody do świętowania. Zaczniemy od Zameczku. Magdalena Nowaczek przed Wami.
17: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie, to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja, fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów, jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się

0: będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie, a zatem wszyscy wspaniali artyści Młodzieżowego Domu Kultury będą mogli się pokazać na scenie i będą Kielczani mogli zobaczyć, jak fantastyczną i zdolną młodzież mamy w Kielcach. Tuż po bloku artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w parku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze słów kilka o tegorocznym święcie Kielc. Tomasz Reimer, dyrektor Domu Kultury Białogon w Kielcach.
2: Dzień dobry. Parafrazując wypowiedź ważnej postaci naszej kultury, pana inżyniera Mamonia, każdy z nas lubi tę muzykę, którą już ją usłyszał. W związku z powyższym, wszyscy w niedzielę 28 czerwca przybywają na Rynek Kielecki i występują w największym zespole rockowym. W tym roku zagramy Meluzynę, a jeśli ktoś nie do końca czuje się mocny w niektórych instrumentach muzycznych, nie ma sprawy, mamy tutoriale nzr.dekabialogon. Tam macie wszystkie informacje i filmy, jak zagrać na gitarze, ukulele, gitarze elektrycznej, na perkusji. Przybywajcie, bo potem już mamy coverowy set w wykonaniu zespołu Baby Rock. Wystąpi jeszcze zespół Redwater, a potem już przygotowanie do koncertu Gwiazdy Fukaja. DJ Molson wprowadzi nas tanecznie na tą część z Gwiazdą Wieczoru i diskotekowo, hip-hopowo zakończymy Święto Kielc. Zapraszamy.
1: No nie wiem, czy wam również, ale mnie w głowie przed momentem pojawiła się piosenka. Nie pamiętam, z której części Akademii Pana Kleksa to było, czy też Pana Kleksa po prostu, bo to Akademia to oddzielny film, później przygody Pana Kleksa, podróże Pan Kleks w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. To chyba było przy podróżach Pana Kleksa, bo Meluzyna pojawiała się gdzieś na jakimś chyba morzu, z tego co pamiętam. A teraz pojawi się na kieleckim rynku. Zachęcam was wszystkich, jest jeszcze chwila czasu. Może ktoś jakichś riffów albo chwytów po prostu się nauczy. Tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze sobotnie poranne spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przewoje, a przy okazji to udanych wakacji.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek o 8:00 dokładnie. Zapraszamy pięknie na wiadomości.
14: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
15: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
16: Pana nabita działa, czy ciężko?
15: Nie, to jest bestia podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
17: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
18: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
16: Studiujesz fizykę?
18: Ja nie studiuję nic.
14: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
19: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
14: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: No to tak, wszędzie upał, wszędzie słońce, wszędzie bezchmurne niebo. Najchłodniej to jest 33 stopnie w Białymstoku, najcieplej 38 w Zielonej Górze. A w centrum kraju w Wielkopolsce 37 stopni. Kacper Sosnowski, witam. Tak, to dziś już oficjalnie zaczynamy wakacje. No właśnie, a dla rodziców zaczyna się... No bo co z dziećmi robić przez 2 miesiące? Jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, ani na kolonie. Dziadkowie w sanatorium się ustawili. I na nas to wszystko spada, moi mili. Radio Złote Przyboje. Ale od czego jesteśmy my? A propos wakacji, to gram piosenkę o bilecie. Na razie w jedną stronę. A po wypłacie zagram o bilecie powrotnym.

Ale tu spotkanie pani na antenie Radia Złote Przeboje. Celine Dion z nagraniem z 99 roku, a za chwilę 5 lat młodsza piosenka Edyty Bartosiewicz. Wchodzę na jej Facebooka, a tam ostrzeżenie. W weekend ma być 35 stopni, w porywach do 40, trzymajmy się. Tak napisała pani Edyta, ale kilkanaście dni temu, jak dobrze padało, to Edyta zadedykowała tę właśnie piosenkę wszystkim przemokniętym, bo to ona tak pięknie napisała słowa i muzykę do opowieści.

Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową

0: ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.

8.30 na zegarach Łam w Radiu Złote Przeboje. I'm Your Man, piosenka z 86 roku, nagrywana w listopadzie, słuchajcie. Dlatego nam się od razu tak nieco chłodniej zrobiło. W samolocie George Michael ją napisał. Można w samolocie konstruktywnie spędzać czas. No właśnie, wakacje nam się zaczęły z górnego C, pogodowego, czyli 38 stopni. Jak sobie radzić w takim upale? Ograniczyć napływ słońca do mieszkania, bo jak na dworze jest 38, a w pokoju 25, to wietrzenie nie pomoże, bo upał wleci, ogrzeje meble, podłogę, zrobi się gorzej. Eksperci zalecają także nie piec dzisiaj ciast 2 godziny w piekarniku, ograniczać też wszelkie gorące palniki, żelazka i robić to, co piłkarze na mundialu. Czyli hydration break, przerwy na nawadnianie. Ja też mam tutaj ze sobą. O, proszę, taką butelkę jest, 1,5-litrową. Piję od rana. Aha, i widziałem, sporo osób na bazar szło po 7 rano, żeby o 10-11 za truskawkami nie ganiać na 30 stopniach. To też był dobry pomysł.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

Perfekt, kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje. Autorem kultowego tekstu jest Bogdan Olewicz, który jutro będzie obchodził 80. urodziny. Dlatego jutro w Złotej Piątce utwory z najpiękniejszymi tekstami tego dziennikarza, mistrza słowa w piosenkach. No miał też szczęście lub przywilej, że pisał do najpiękniejszych i najważniejszych polskich melodii. Jutro usłyszymy te najpiękniejsze i najważniejsze. Tak więc już polecam. Niecały kwadrans i jest dziewiąta.

Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. Za chwilę nasze wiadomości, a w nich, no właśnie, o upałach? Chyba tak. No to czekamy jeszcze 6 minut i o tych 38-stopniowych upałach będzie.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Jest sobota, 27 dzień czerwca. Zapamiętamy tą sobotę na dłużej, mam takie wrażenie, a to przez temperaturę. Od pogody zaczynamy wiadomości o 9.
10: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
11: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
10: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
12: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
10: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
13: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
10: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
14: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
10: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: No tak, 33 stopnie na wschodzie to najchłodniej, 37 w centrum, 38 na Dolnym Śląsku, tak będzie po południu, czyli już niedługo. Żar leje się z nieba. Dzisiaj to tylko jeden utwór w kółko można czytać. Julian Tuwim, Lokomotywa i Piotr Franceski.
15: Uff,
8: jak gorąc. Radio Złote Przeboje.
9: To może ja się postaram grać nieco bardziej orzeźwiająco? Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tina Turner na dobry początek godziny 9:00.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Dajm, co mi pani dasz w radiu Złote Przeboje, a ja tylko przypomnę o naszej znakomitej akcji Zabierz Złote na wakacje, może to właśnie wy przejmiecie 1000 złotych od nas. Już można zgłaszać się na stronie złoteprzeboje.pl do tego konkursu i tam odpowiadać na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Ja bym napisał, że pod wodą brzmią dobrze. Wyobrażacie sobie na przykład muzykę Jacksona pod wodą, nie? No bardzo proszę. Kto wie, może właśnie tak brzmi Jackson pod wodą. No to zachęcam was do zabawy, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, na złoteprzeboje.pl w formularzu piszemy. A to już Jackson normalnie, słuchany nad wodą. Kto dzisiaj nad wodą, temu zazdroszczę.

dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl.

0: rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku. Tylko w KFC.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje. Aż się trochę, słuchajcie, przegrzewam. Taki upał. No właśnie, wakacje się zaczęły. Z muzyką mi te wakacje się kojarzą. I tak jakbyśmy się cofnęli do 93 roku, no to słuchajcie, moje wakacje to brzmiały mniej więcej tak. No właśnie, zaczynamy wakacje z naszą ulubioną wakacyjną muzyką, ale w 93 roku też... Culture Beat oprócz Tan Limited napisał swój największy przebój Mr. Vain i przy tym też się żeśmy bawili. Ale kilka lat wcześniej, słuchajcie, to wszyscy skakaliśmy przy takiej piosence. Teledysk do tej piosenki kręcono na plażach w Brazylii i Hiszpanii, no bo gdzie indziej takie słońce. No dziś to u nas spokojnie można by do lambady teledysk kręcić nad Bałtykiem, prawda? A i tak by było za gorąco. Koma!

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
23: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
24: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

14 minut i będzie 10. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje. Co dobry na upał? No, wiatraczek co w nas dmucha, prawda? Ale ciekawa sprawa z tym wiatraczkiem, bo takie badanie sprzed kilku lat dla jednego z magazynów o zdrowiu rozprawia się z tezą, by wiatraczków nie używać przy temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, bo mogą przyspieszać nagrzewanie się ciała. I tak rzeczywiście jest, ale tylko w określonych warunkach, a sprawa zależy nie tylko od temperatury, ale też wilgotności powietrza, wieku tego, który się chłodzi, jego stanu zdrowia i zdolności organizmu do pocenia się. Więc na wiatraczki w temperaturze powyżej 35 stopni czasem dobrze uważać, ale to indywidualna sprawa.

Janina w Radiu Złote Przeboje. Już powoli kończy 6 minut i będzie 10 w naszych wiadomościach o słodkich polskich malinach, którymi zajada się cała Europa. Mniam, mniam.

0: natychmiast wyłaź z wody!
1: No ale co, Barbara? Rekin!
0: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1190.

0: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Kielcach na gers.pl.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w gorącą sobotę o godzinie 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
5: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Staszec.
6: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
5: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Szukam jakiejś chmurki na niebie dzisiaj. Nie ma. Pełne słońce przez cały dzień. Od 33 do 38 stopni. Aha, będzie 19. O 3 nad ranem w Białymstoku. Proszę zakrywać głowy, smarować się kremami i dużo pić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. I co dziś można robić w taki upał? No właśnie. Tylko proszę uważać z tymi skokami do wanny. Ale tak symbolicznie wodą można się schlapać już teraz. A ja tu pięknie gram. To jest Queen i I Want to Break Free. 3 minuty po godzinie 10:00. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Michael Fit w Radiu Złote Przeboje i Magic Rayli oczywiście też. Ależ mamy gorący początek wakacji. Aż tutaj sobie jakąś wodę odkręciłem, żeby się tak mile i chłodniej zrobiło. Nie wiem, czy to działa. No właśnie, też wyjazdy się rozpoczęły w te upały. Pozdrawiamy tych, którzy w samochodach. A jak z benzyną? Otóż cena diesla ma być stała, tak jak ostatnio, około 6 zł z groszem, a 95 może natomiast dorównać cenom ropy. Ale są promocje weekendowe na stacjach, więc polecamy korzystać teraz właśnie.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
0: I oczywiście tankować też wodę dzisiaj, bo gorąco na te upały. Right, set, Fred.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach.

0: jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

0: To było The Course, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Przed nami Always on my mind, piosenka, która w jednym roku w podobnym momencie była wydana przez kilku artystów. Elvis Presley nagrał ją w marcu 72, ale trzymał w szufladzie i na rynku pojawiła się wersja Brandy Lee Gwyn McCrae, która weszła na listy przebojów. Elvis swoją wersję wydał potem na zimę. W 82 roku utwór zrobił się bardzo popularny dzięki propozycji Williego Nelsona. To był singiel roku country. No a zespół Pet Shop Boys w 87 roku, szykując się do telewizyjnego programu poświęconemu Elvisowi, uznał, że to nagranie nadaje się do tańca i wyszło tak.

0: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
13: MediaMarkt. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Genesis, Land of Confusion w Radiu Złote Przeboje. Już koncertów zespołu nie będzie, Phil Collins na emeryturze, ale jakby ktoś chciał posłuchać muzyki grupy i niektórych piosenek nawet w oryginalnym wykonaniu, to polecamy Raya Wilsona koncerty, który pod koniec lat 90. był wokalistą zespołu, nagrał z nimi płytę z fantastyczną piosenką Kongo. On w Polsce mieszka, na jesieni znów rusza w polską trasę i tam nie tylko muzyka Genesis na tych koncertach. Byłem na takim występie, Genesis Classic, mogę absolutnie polecić. No właśnie, z nami tego lata też sporo koncertów, ale o tym kiedyś jeszcze opowiem. A tu Aleksja i ulalalalalala.
1: Oh yeah.

Tu Radio Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11. W naszych wiadomościach o tym, że z powodu upałów pociągi zmniejszają swoją prędkość. Nie no, jak zmniejszają, to musi być tak bardziej. O, właśnie. Ja, ale w ciuchcie to teraz musi być upał.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Reklama.
10: Tak zwany kącik produktowy za nami. Zbliża się godzina 11, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na gorące wiadomości, chyba tak mogę powiedzieć.
11: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
12: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
11: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Burucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
13: Czyli między godziną godziną 11, a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
14: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: 34 stopnie w Białymstoku, podobnie w Gdańsku oraz Rzeszowie. Tam nieco chłodniej, bo już 37 we Wrocławiu, Zielonej Górze. Do tego pełne słońce i żar lejący się z nieba.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.

0: Kacper Sosnowski, witam. A co tam w ten gorący słuchaczy?
1: Witam. Miło mi się was słucha. Chociaż głos straciłem, bo zimną wodę piłem. Radio Złote
0: Przeboje. To proszę pić chłodną, może będzie lepiej. Tutaj pan sam zapowie piosenkę. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Lubega, dziękuję. Zawsze to mniej mówienia. W taki gorąc się pracować nie chcę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bez klimatyzacji dzisiaj w pracy.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Jak tu się schodzić w taki upał? No przenieś się gdzieś, gdzie jest chłodniej, prawda? W Buenos Aires dziś 15 stopni. Momentami będziemy zazdrościć. No to do Argentyny się przeniesiemy. Ma nam już nastawiony Cora, która pisała słowa do piosenki, która za chwilę nie była wcześniej w Buenos, ale czytała pewną argentyńską powieść. Żeby cię lepiej zjeść. I się nią zainspirowała, by dodać szaremu krajobrazowi Polski lat 80. trochę kolorytu. Inspirował ją też wywiad dziennikarza z pewną gwiazdą i w piosence te wątki są. Proszę posłuchać.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL.

0: po czym gór.
1: Awatar, ogień i popiół.
2: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Tak, gramy dla was w gorące wakacje, które się właśnie zaczynają. No właśnie, we Wrocławiu to dziś cieplej niż w hiszpańskiej Sewilli czy egipskiej Hurgadzie. A jutro Poznań do współy z Berlinem i Pragą będą najcieplejszymi miastami w Europie z niemal 40 stopniami. W takich temperaturach to się normalnie nie funkcjonuje. Mój wiatraczek w studiu już nie domaga. A co na to słuchacze?
1: Ja mam taką propozycję, skoro jest taki straszny upał i generalnie nic nie działa, to może zacznijcie grać jakieś kolędy, wtedy się ochłodzi.
0: No ja wiem. Patrzę na termometr. Nie, słuchajcie, to chyba nie będzie działało. Nie, tak się nie da. Może popodróżujemy sobie trochę. Jak się lata pędzi, jeździ, to tak ten wiaterek przyjemnie wieje. Desiless, wajasz, wajasz.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Nie wszystko zależy od nas.
15: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
14: Co się zmieniło?
15: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Someone loves you, honey.
20: To jest radio Złote Przeboje.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Tak jest, sama zapowiedziała, więc już nic dodawać nie będę. 10 minut i będzie południe, a jutro, słuchajcie, 80. urodziny będzie obchodził Bogdan Olewicz, autor tekstów, kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś, bo on pisał dla Budki Suflera, Perfektu, Anny Jantar, Urszuli, Maryli Rodowicz. No mógłbym tak jeszcze wymieniać. I u mnie w poranku w Złotej Piątce będziemy sobie urodziny pana Bogdana świętować tymi jego fantastycznymi tekstami. Zapraszam już na jutro na Złotą Piątkę. A to Backstreet Boys, I Want It That Way.

Tengo dinero i Regeira. Tak pięknie tutaj nam śpiewa. 4 minuty i będzie południe w naszych wiadomościach. O upałach będzie. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski, bye bye.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej. Rawa to The Media Expert.
7: Wow, też chcę.
8: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega.
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Sobotnie popołudnie, 27 czerwca, to Radio Złote Przeboje i wiadomości.
11: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
12: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
11: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
4: Pogoda.
11: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.
13: Sponsorem audycji był właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rotinger.pl.

Feels Like Heaven, rok 1983, Fiction Factory. Niechże to będzie to hasło, którym kierujemy się w Radiu Złote Przeboje u samego progu wakacji. Mam nadzieję, że słuchając nas przez całe wakacje rocznik 2026, będziecie czuć się jak w niebie właśnie. Postarają się o to takie gwiazdy jak Madonna na przykład.

0: Koszty przeboje.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: Już jutro po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

Nie ma zysku, zaśpiewali panowie z grupy Kombi po raz pierwszy w 1984 roku, a było to już po tym, kiedy no ładnych parę lat wcześniej panowie z grupy Kombi spotkali się po prostu na korytarzu licealnym. Szybko się zgadali, że jeśli chodzi o muzyczne gusty, są one właściwie identyczne. A było to dokładnie 50 lat temu. Panowie zupełnie niedawno razem z nami świętowali 50 lat na scenie. To ja mam taką prośbę o kolejne 5 dych. Poprosimy najserdeczniej. No i wszystkiego najlepszego raz jeszcze. I wciąż, i wciąż, i wciąż. Ace of Base, All That She Wants, rok 1994. W wakacyjnym, sobotnim radiu Złote Przeboje.

0: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Kielcach na gers.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

Child UK, 88 rok. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Ojca. W związku z tym przypominam, że nie byłoby wielkiej kariery Kim Wilde, gdyby nie to, że jej tata, Marty White, lata temu zabrał ją na jeden ze swoich koncertów. Sam był muzykiem. No i jak tylko pojawiła się Kim Wilde tam w okolicy sceny, zobaczyła, czym pachnie ten świat, jak on wygląda i jak jest kuszący, wiedziała już, co w życiu chce robić. No i pięknie. Nick Kershaw, The Riddle, nieraz tłumaczył, że jeśli chodzi o to, o co chodziło mu w piosence The Riddle, to nie wiadomo, o co chodzi. I w tym cały urok tej właśnie zagadki.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Słuchacie nas w sobotę, jest 27 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Milion Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
15: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
14: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Robbie Williams, Nicole Kidman za nami, a przed nimi jeszcze ABBA w Radiu Złote Przeboje. No i właśnie a propos tej ABBY chciałbym najserdeczniej wszystkich zaprosić do tego, żeby wygrywać sobie no fantastyczną rzecz, absolutnie wakacyjną fantastyczną rzecz, mianowicie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show. O co chodzi? Cóż to za wspaniałe wydarzenie muzyczno-taneczne z Agustinem Eguro. No to sobie proszę sprawdzić. Wybierzecie się do Łodzi na coś wspaniałego, zabierzecie do tej Łodzi na to muzyczne wydarzenie kogoś wspaniałego. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl, a bilety do wygrania będą już w poniedziałek od samego rana. Trzymam za was kciuki. A jakże? Only Two Times.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%.

Duran Duran, View to a Kill i 1985 rok. Piosenka absolutnie niesamowita, piosenka kojarząca się wszystkim z filmem Zabójczy Widok. Nie jestem wielkim miłośnikiem serii przygód Jamesa Bonda, ale jeśli chodzi o piosenki, to mam wrażenie, że na moim prywatnym plebiscycie, czy w moim prywatnym plebiscycie, ta piosenka akurat z tego Bonda jest w ścisłej czołówce. Jest weekend, wakacje przed nami. Może warto odkurzyć sobie stare, dobre bondowskie filmy? Pomyślcie o tym, słuchając grupy Snap. Rhythm is a Dancer to już z kolei rok 1992.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
17: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: Travisto Fast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Złote Przeboje, no, o którym będziemy pamiętać, będziemy go grać, a ja będę też pamiętał, bo miałem okazję spotkać go na scenie Radia Złote Przeboje. No właśnie, i teraz czy pamięć mnie nie zawodzi, ale jestem przekonany, że to było w Łodzi, no już lata temu. Byliście na tej imprezie? To pomóżcie mojej pamięci, dajcie znać, czy to faktycznie było w Łodzi. Coolio, Gangsta's Paradise za nami, Ingrid 2FO2. Teraz w Radiu Złote Przeboje w sobotę.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 27 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
18: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły mężczyzny. Poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
19: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Wasy Wieleśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
18: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
20: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
18: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

Can't Take My Eyes Off of You i fenomenalna Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. To był rok 1990, ale myślę, że nic nie zmieniło się przez tych ostatnich 36 lat. Jeśli chodzi o zakochiwanie się, a wakacyjna miłość ma szczególny urok, więc mam nadzieję, że nie jeden, nie jednej, wszystko jedno w jakim języku wyjawi z drżącym sercem Can't Take My Eyes Off of You, nie mogę oderwać od ciebie oczu, i będą żyli długo i szczęśliwie. Trzymajmy wszyscy za nich kciuki, a teraz już Tears for Fears i Shout, rok 1985.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja.
3: Let's go.

The Shadows, The Rasmus w Radiu Złote Przeboje. Coś dla tych, którzy lubią takie, no, bardziej zdecydowane dźwięki, no ale przecież Radio Złote Przeboje bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie i Złoty Przebój po Złotym Przeboju, piosenka po piosence wybiera to, co w muzyce najlepsze. No i nie byłoby tego Radia Złote Przeboje, gdyby nie Village People i YMCA. Tylko ja przypominam, jak jest upał, to proszę za bardzo nie podskakiwać, żeby się człowiek nie przegrzał. Spokojnie można słuchać Radia Złote Przeboje. Nie mamy nic przeciwko.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Bay Stewart, Candid Alfer, Lily Was Here w Radiu Złote Przeboje. Cudowny, muzyczny romans na gitarę i saksofon. I sobie i Państwu życzę, żeby te Wasze duety, właściwie duo, brzmiały tak fantastycznie jak ten, albo tak jak ten kolejny, czyli Kaja i Bregowicz, prawy do lewego i w tę drugą stronę. Niech też wszystko pięknie.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Reklama.
10: Czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje i wiadomości.
11: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze 2 godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
12: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie 2 razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
11: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne, także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogoda.
10: Cień, klimatyzacja i najlepiej nie wychodzić z domu. Rzecz dotyczy przede wszystkim osób starszych, dzieci, chorych i kobiet w ciąży. Bardzo wysokie temperatury w okolicach 40 stopni i dzisiaj, i jutro.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Anastasia, czyli dziewczyna z pazurem, Left Outside Alone. W Radiu Złote Przeboje, wielki talent w niewielkim ciele i to jeszcze dama na tyle zdecydowana co do swoich postaw, że jak jej mówią paparazzi albo, no paparazzi pewnie nie, ale fotoreporterzy, kiedy proszą ją, żeby pozowała bez okularów do zdjęć, mówi: panowie, przecież nie będę was w ogóle widziała, dajcie spokój. Zdecydowana babka, bardzo mi się to podoba. OMD, zaprzyjaźniony z Radiem Złote Przeboje zespół i zespół, na którego to koncerty dopiero co rozdawaliśmy bilety. Ten koncert przed nami, więc kto wie, czy tu jeszcze jakieś bilety będą, może się i znajdą.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99.

0: tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.

0: Tylko ja.
1: Ira i Nadzieja, rok 1991. No, po tych 35 latach myślę, że Artur Gadowski no, jest też już takim dojrzałym, znającym swoją cenę muzykiem, który zapewne i w te wakacje popędzi sobie troszkę na swoim jednośladzie. Pamiętam, chyba to były 2 sezony temu, kiedy Artur zrobił motocyklowe prawo jazdy i był z tego bardzo zadowolony. Trzymam kciuki, żeby sezon wszystkim, którzy słuchają Radia Złote Przeboje na jednośladach, sprzyjał. Samantha Fox i Touch Me to z kolei rok 1986, no ale nic dziwnego, bo przecież to my gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
21: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
22: Reklama.

Sherry Sherry Lady, Modern Talking i Radio Złote Przeboje, w którym absolutnie najbardziej wyśmienite gwiazdy mieliśmy, mamy i mieć będziemy przez całe wakacje, więc jeżeli tyracie przez cały rok i akurat zaczynacie urlop, no to wreszcie pora, żeby troszkę tych swoich ulubieńców posłuchać. Uwaga, ostrzegam, teraz będzie szybko.

0: rock and roll, radio Złote Przeboje, więc zespół The Beatles, Rock and Roll Music. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę w radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, też pogoda, upalna pogoda. A potem zagramy dla was m.in. Makarenę i pana Phila Collinsa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
15: Oczywiście w sali na Jordankach, w czterech salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
14: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, to można cytować klasyka, więc żar leje się z nieba. Jutro będzie podobnie, chociaż na zachodzie kraju oraz też nad morzem jutro mogą pojawić się przelotne opady oraz burze. Jutro nawet 39 stopni, więc pamiętajcie o cieniu i piciu wody.
16: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
17: Dzień dobry, witam w to sobotnie, wręcz upalne, piekielne nawet bym powiedział, sobotnie popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, ode mnie na sam początek, pan Phil Collins, dajcie głośniej.

Arena. Numer, przy którym nie można się nie ruszać, nawet jeśli za oknem jest gigantyczny upał. Makarena w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, mamy dla Was zabawę, w której możecie zgarnąć wejściówki. Wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, który odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Otóż to, a nasza zabawa polega na tym, że wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w naszym formularzu na stronie Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. Najciekawsze historie w poranku Radia Złote Przeboje będziemy nagradzać tym, że poranek się do Was dodzwoni i będziecie mieli też szansę odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie przez naszego gościa Agustina Agurolę. Szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
1: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
0: Kiedy wyruszasz?
1: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: Gorąco.

0: HFC. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

I to jest taki kawałek, który bardzo kojarzy mi się z tym, że człowiek wsiada do samochodu i jedzie gdzieś dalej. No w taką pogodę to najchętniej tam, gdzie jest woda, czyli albo Mazury, morze, a jak ktoś lubi dłuższą wycieczkę, to morze i ocean. Natomiast ty teraz w Radiu Złote Przeboje czas na jeden z najważniejszych kobiecych zespołów lat 80., a więc Bananarama, grupa, która z czasem inspirowała późniejsze girls bandy, tak jest. Zespół też posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą ilością singli na brytyjskich listach przebojów w historii, no bo między 82 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do top 50 UK chart. Na kawałek Venus w wykonaniu Bananaramy to cover holenderskiej grupy Shocking Blue z 1969 roku. No to słuchamy już teraz Bananarama, Venus.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

radiu Złote Przeboje, Bonnie M. i Sunny, a więc numer jak najbardziej adekwatny do pogody. Zresztą pamiętajcie, że jeśli już skusicie się na spacer, no to szukajcie cienia, no i też butelka wody pod ręką, jak najbardziej wskazana. A jak gdzie się człowiek znajdzie miejsce w cieniu, gdzie można się położyć i to w słuchawkach, no to można posłuchać radia Złote Przeboje i właśnie takiego kawałka jak teraz Games People Play.

prosto z Jamajki Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17:00 i za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Polsce i na świecie, a potem też obiecuję, że podczas tego sobotniego popołudnia każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając m.in. George'a Harrisona, a także Sugababes.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
12: Godzina 17 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje 50-letni Polak, zasłab na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozycja Wytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
14: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
15: Kiedy dzwonić na 112?
14: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcz bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
13: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Pogoda jest taka, jak każdy widzi, a więc jest naprawdę gorąco, mnóstwo słońca. Jutro też się nie zmieni, będzie jeszcze cieplej. Natomiast na zachodzie i nad morzem uważajcie na przelotny opad deszczu oraz burze. No i w taką pogodę, jaką mamy, to przydałoby się to, o czym śpiewa Urszula, a więc dmuchawce, latawce, wiatr. Na dzień dobry ode mnie, Mariusz Stelmaszczyk, ze Starabije Radia Złote Przeboje.

najmłodszy z legendarnej czwórki z Liverpoolu, a więc The Beatles, George Harrison. Natomiast, proszę Państwa, teraz przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny, a więc Keisha, Matuja i Siobhan, za sprawą menadżera Rona Toma, założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. No, a wielu z nas doskonale pamięta takie kawałki jak Push the Button, To Lost in You, czy właśnie ten kawałek z 2002 roku, który możecie posłuchać w Radiu Złote Przeboje, Sugababes, Round Round.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a także prosto z Polski. To była Kasia Kowalska, coś optymistycznego, natomiast my z tej Polski zaglądamy teraz do Francji, do roku 1982, kiedy to Robert Fitoussi, mam nadzieję, że mój francuski nie jest aż tak straszny, czyli Effort David, stworzył piosenkę, która podbiła listy przebojów prawie w całej Europie, a jego znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i biała gitara. Mam tu na myśli kawałek Words, który ma bardzo prosty, ale celny tekst o tym, że czasem pewne emocje nie tak łatwo wyrazić słowami. Zwłaszcza jak za oknem jest około 40 stopni.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet, z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Daleko jeszcze?
20: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
19: Wow, jaki błękitny!
21: A to nasz hotel przy samej plaży.
20: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
22: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relacji. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
23: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
24: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
23: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
24: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni. A wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
25: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Marykę Grechuta w Radiu Złote Przeboje. A proszę Państwa, niespełna tydzień i się doczekamy. Tak jest, nowej płyty Madonny Confessions 2, a więc kontynuację krążka sprzed 20 lat. I na płycie ma być mnóstwo muzyki tanecznej, energii, a także współprac z innymi artystami i artystkami, chociażby z Sabriną Carpenter. Ja czekam, bo lata lecą, a Madonna udowadnia, kto naprawdę rządzi w muzyce pop. No ale trudno się dziwić, jak w dorobku ma się takie single jak ten.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej. Rawa to do Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
11: Reklama. Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska, PiS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 46 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
13: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przy różne krwiaki.
12: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Uf, jak gorąco, tak można mówić cały czas pod nosem, wychodząc na zewnątrz. Mnóstwo słońca i naprawdę wielki skwar. Jutro też będzie ciepło, jeszcze cieplej, no bo miejscami może temperatura dochodzić do 38 czy też 39 stopni, ale jutro też uważajcie na przelotne opady deszczu oraz burze. Te mogą wystąpić na zachodzie kraju. dzień dobry, a w zasadzie to już dzień dobry wieczór, bo godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę będzie czego słuchać na to, żeby godnie rozpocząć wakacje, bo dzisiaj mnóstwo muzyki Eurodance. Tak jest, między innymi za chwilę Labusz i Snap, ale wcześniej ode mnie pan Leonard Cohen. Takiego głosu to tylko pozazdrościć.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. Na sam początek krótka lekcja historii. Eurodance narodził się na przełomie lat 80. i 90. głównie w Niemczech, Belgii, Holandii, a także we Włoszech. Charakterystyczne było połączenie chwytliwych kobiecych wokali z rapowymi zwrotkami mężczyzn, mocnymi bitami i też wpadającymi w ucho refrenami. I've Got the Power to chyba jedno z najbardziej charakterystycznych haseł lat 90., ale nie została ta piosenka nagrana specjalnie dla Snap. Fragment pochodzi z utworu Love's Gonna Get You wokalistki Jocelyn Brown. Producent wykorzystał próbkę jej głosu, tworząc legendarny refren, ale też cała sprawa trafiła do sądu. Snap powstał we Frankfurcie w 1989 roku. Za projektem stali producenci Michael Munzing i Luca Ancelotti, a skład zmieniał się wielokrotnie. Natomiast uważa się, że to właśnie oni mieli wielki wpływ na rozwój Eurodance i inspirowali m.in. To Unlimited, Hadawaya czy też Culture Beat, ale o tym później. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz Snap, The Power.

LaBouche powstało w 1994 roku z inicjatywy legendarnego producenta Franka Farriana. W skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz też raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. La, la, la.

Najciekawsza historia związana z Be My Lover dotyczy samego tekstu. Po latach Lane opowiadał, że inspiracją była rozmowa między nim a Melanie podczas wspólnej trasy koncertowej. Żartobliwa wymiana zdań na temat relacji damsko-męskich przerodziła się później w pomysł na piosenkę. Co więcej, słynne la-da-da-di-da-da-da w refrenie powstało przez przypadek. Autorzy nie mogli wymyślić odpowiednich słów, więc zaśpiewali tymczasową melodię i uznali, że brzmi to lepiej niż cokolwiek innego. Sam utwór okazał się gigantycznym sukcesem. Zdobył pierwsze miejsce listy przebojów w wielu krajach Europy, a w Stanach Zjednoczonych też dotarł wysoko do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100, co było też ogromnym osiągnięciem dla europejskiego projektu dance. No to słuchamy. Be My Lover, La Bouche.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą

0: dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywa się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się na Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim został gwiazdą Eurodance, zajmował się m.in. marketingiem, organizował różne wydarzenia kulturalne i nie tylko oraz pracował jako tancerz i performer.

Największy fenomen piosenki polega na tym, że refren jest banalnie prosty, no i też niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg muzyków Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. Klip do What is Love jest równie charakterystyczny jak sama piosenka. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się też kobiety stylizowane na postaci z horroru. Jest tam nawet taki, bym powiedział, motyw wampiryczny. Zresztą to był jeden z najbardziej popularnych teledysków puszczanych wówczas w MTV. No to słuchamy. Hathaway, What is Love? What is love?

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Godzina 19, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować, mieć czas dla siebie, na przyjemności, na słuchanie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj historia Eurodance, a za moment między innymi zagram dla Was Read of the Night, czy też Coco Jumbo.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Kiedy w 1993 roku pojawiło się The Rhythm of the Night, nikt chyba nie przypuszczał, że powstanie jeden z największych hymnów Eurodance. To był czas, gdy Europa szalała na punkcie muzyki tanecznej z syntezatorami, mocnym basem i też wokalistami o potężnych głosach. Obok Snap, The Unlimited czy też Hadawaya, korona stała się jednak jednym z symboli tamtej epoki. A jeśli chodzi o sam projekt, to mamy tutaj coś w stylu Milli Vanilli, gdzie koniec końców okazało się, że panowie znani z teledysków, owszem, są prawdziwi, ale niekoniecznie słyszymy ich głosy. A twarzą projektu, a także wokalistką występującą w teledyskach została brazylijska modelka i piosenkarka Olga Souza. Na przykładzie piosenki The Rhythm of the Night możemy zobaczyć, jak działała cała machina muzyki tanecznej lat 90. Producent tworzył brzmienie, zatrudniał świetnego wokalistę studyjnego, a potem budowano wokół tego markę i wizerunek. Czyli w sumie takie AI, ale bez AI. No to słuchamy już teraz Korona, The Rhythm of the Night.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Coco Jumbo to jeden z tych utworów, które natychmiast przywołują wakacyjny klimat lat 90., czyli plaża, wspomniane wakacje, kolorowe teledyski, kasety magnetofonowe i muzyka, która no, miała być nieskomplikowana, tylko poprawiać humor. W 1996 roku niemiecki zespół Mr. President stworzył jeden z największych przebojów ery Eurodance i to zdecydowanie. Put me up. Historia grupy zaczęła się w Bremie w Niemczech. Projekt stworzyli producenci Jens Newman, a także Kai Mathiesen. Początkowo zespół nazywał się Satellite One, a później zmienili nazwę na Mr. President. Coco Jumbo ukazało się w 1996 roku jako pierwszy singiel z albumu We See the Same Sun. Utwór stał się ogromnym hitem w Europie, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w Austrii, Szwecji, Szwajcarii czy też Węgrzech. A w Stanach Zjednoczonych kawałek dotarł na 21 miejsce Billboard Hot 100. No to posłuchajmy kawałka, który absolutnie kojarzy się z wakacjami. Coco Jumbo, Mr. President w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Dr Alban, czyli Alban Uzoma Nwapa, urodził się w Nigerii, a jako 23-latek wyjechał do Szwecji, by studiować stomatologię. Żeby zapłacić za studia, wieczorami pracował jako DJ w sztokholmskich klubach, gdzie koniec końców zwrócił uwagę producentów. Jednym z nich był Dennis Pop, który zaproponował nagranie pierwszych utworów. Alban przyjął pseudonim Dr Alban, nawiązując do swoich studiów dentystycznych. Co ciekawe, przez pewien czas próbował łączyć pracę dentysty z karierą muzyczną. Dopiero gdy kolejne single zaczęły sprzedawać się w milionach egzemplarzy, uznał, że da sobie spokój z leczeniem zębów swoich pacjentów. Dr Alban po latach zdradził, że cała sesja wokalna do It's My Life trwała zaledwie około 5 godzin, a tekst piosenki opowiada, że każdy jest kowalem swojego losu i lepiej, żeby nikt się do niego nie wtrącał. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Dr Alban, It's My Life.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Dzień dobry, witajcie, cześć. Zaczęły się wakacje, a my zaczynamy już teraz nasze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam oczywiście na nasze spotkanie. I przy okazji dopytuję się, jak tam wasze wakacje, czy już zdążyliście się do nich przyzwyczaić, czy jeszcze jesteście w trybie nauki, czy też po prostu już wszystko zapięte i zaplanowane na ostatni guzik, a być może nastawiacie się na jakieś spontaniczne wakacyjne wyjazdy. Napiszcie o tym. michał.pustuła@radioagora.pl. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to u was w tym roku wygląda. Kilka słów o tym, czym dziś zajmować się będziemy. Na pewno odwiedzimy Chęciny i okolice. Będziemy również w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Zajmiemy się również regionalną organizacją turystyczną. Będziemy także w tokarni sprawdzać działanie aplikacji, dzięki której możemy zwiedzić park etnograficzny. Oprócz tego trochę opowiemy sobie o muzeum sportowym, które dotyczy naszego klubu najlepszego szczypiorniakowego, czyli po prostu piłki ręcznej, czyli mówić będziemy oczywiście o tym temacie. A oprócz tego odwiedzimy na koniec także Muzeum w Wiślicy i Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. To wszystko w ciągu najbliższej godziny. Rzecz jasna, nie zabraknie także za chwil kilka przeglądu wydarzeń tygodnia. Najpierw jednak zaczniemy właśnie od spotkania z przewodniczką Dorotą Czesak, autorką książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. No to zapinamy pasy i jedziemy na wycieczkę, tak zwaną jednodniówkę.
6: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
8: Patriotyzm lokalny nakazuje mi zabrać was najpierw do Chęcin, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko zamku w Chęcinach. Niektórzy wręcz twierdzą, że biała dama to ja, mimo tego, że włosy mam czarne. Warto pojechać do Chęcin. Zainwestowaliśmy jako miasto i gmina Chęcina sporo pieniędzy w to, żeby państwa przekonać do tego, żeby do Chęcin przyjechać i żeby wasz pobyt był miły, tak? Żebyście mieli dogodne warunki do zwiedzania, więc Zamek Królewski w Chęcinach jest absolutnie atrakcją, którą musicie odwiedzić, z wspaniałą historią. Ja zawsze mówię, że na pewno widzieliście zamek w Chęcinach, na przykład oglądając pana Wołodyjowskiego, a nawet nie wiecie, że to właśnie jedna z części zamku grała, znaczy i wzgórze zamkowe, o może w ten sposób, brał udział w filmie. Jeżeli zamek w Chęcinach, to na pewno noce na zamku. Bardzo rozpopularyzowane ostatnimi laty. Nocne zwiedzanie Chęcin. Warto na coś takiego się wybrać. Teatr Ognia, wystrzały z armat. Rzeczywiście robi to wrażenie. Witamy gości po królewsku w Chęcinach.
7: I od królewskiego akcentu zaczynamy. No ale jednak Chęciny to nie tylko sam zamek w Chęcinach, bo przecież co prawda otoczenie całego zamku zostało ostatnio, jak to się ładnie mówi, zrewitalizowane.
8: Moje ulubione słowo, rewitalizacja.
7: Moje również, zaraz po celebrycie. Natomiast jest również piękna iluminacja, ale przecież jest także kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które w samych Chęcinach można obejrzeć.
8: Dokładnie tak. Zapraszamy na wyremontowane rynki, do tego, że Chęciny to jest takie miasto szczególne, które ma rzeczywiście dwa rynki, rynek górny, rynek dolny, po kapitalnym remoncie, więc warto przejść, warto się zaplątać w plątaninę średniowiecznych uliczek. W Chęciny to średniowieczne miasto, warto zwiedzić nasze kościoły, kościół parafialny świętego Bartłomieja z kilkusetletnią historią, jeden z najstarszych kościołów w Polsce, którego rodowód sięga XIV wieku. Według legendy istniało przejście, loch między zamkiem w Chęcinach Chęcinach, a właśnie naszym kościołem parafialnym. Podobno, kiedy mieszkańcy Chęcin byli zagrożeni, a tych okresów w historii było kilka, uciekali po prostu tymi lochami. Ostatnie prace archeologiczne niestety tego nie potwierdziły. Także już tutaj studzę zapędy, bo niektórzy
7: może
8: chcieliby nosić, przenosić.
7: Ktoś zasypał i wiesz, i nie ma dlatego
8: przejścia. Na pewno przy kościele parafialnym jest sztonia pogórnicza, dlatego niestety pęka. Także Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
7: Właśnie, jeżeli już jesteśmy na zamku w Chęcinach i spojrzymy...
8: Który to kierunek? Gdzie?
7: Spojrzymy, już ci mówię, który to kierunek. To będzie, zdaje się, że północny zachód. Północny zachód, to tam będzie Góra Miedzianka. Tak mniej więcej w tamtych
8: okolicach.
7: To także jest miejsce, które warto odwiedzić.
8: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnię pogórniczą udostępnić dla Państwa. Nie wiem dokładnie kiedy, może za 2 lata będziecie tam Państwo serdecznie zaproszeni, dlatego że gmina Chęcina otrzymała dużą dotację unijną i sztolnie będą udostępnione. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czy zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody, także Miedzianka, ale warto wybrać się na część naziemną, na Górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit, czyli przepiękne
7: cokolwiek
8: skały. To są skały... kolor morski, coś ci mówi?
7: Niebieski.
8: No powiedzmy, że
7: pamiętaj,
8: tak.
7: Pamiętaj, że jestem mężczyzną, rozróżniam tylko 3 kolory.
8: Ale no właśnie, a propos kolorów, mam tutaj taki piękny mikrofon w kolorze łososiowym i jak stoję na zamku w Chęcinach, to mówię, patrząc na kierunek południowo-wschodni, tam jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci
7: jest,
8: i Dwór
7: tak.
8: Starostów. A proszę bardzo, proszę spojrzeć na pomarańczowy kolor, a dla kobiet łososiowy.
7: No i to jest właśnie to rozgraniczenie pomiędzy mężczyznami a kobietami. Słuchaj, jesteśmy w Chęcinach, jesteśmy w gminie Chęciny. Od, zdaje się, że 3 lat na terenie miasta i gminy Chęciny działa również klaster turystyczny.
8: Mm-hmm.
7: Czy jego działanie jest zauważalne dla turystów? Bo on po prostu skupia, tak pokrótce mówiąc, instytucje turystyczne z gminy Chęciny. Miał być jeden bilet, nie wiem, czy ten bilet już działa.
8: Powiem szczerze, że nie wiem, czy ten bilet działa. Dla mnie od początku było to problematyczne, jeżeli chodzi o Jaskinię Raj. Dlatego, że Jaskinia Raj też jest w tym klasterze. Bardzo ciężko się dostać do jaskini, zwłaszcza jeżeli mówimy o turystyce grupowej. Ja taką przede wszystkim się zajmuję. Tam było jakieś wyłączenie, jakieś gwiazdki, że z wyłączeniem Jaskini Raj, w sensie z wyłączeniem dostępności biletów. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, jeżeli promują, tak, wszystkie zabytki. Także jeżeli się o nas mówi, mam nadzieję, że dobrze, to jak najbardziej, to jest wskazane.
7: Jak, powiedz mi, rozpocząć taką właśnie wędrówkę po Chęcinach? Od zamku rozpoczynamy i co potem? Schodzimy w dół, w górę, mówiliśmy o rynku, mówiliśmy o Miedziance. Niemczówka jest jeszcze do obejrzenia.
8: Jest, jak najbardziej. Niemczówka jest do obejrzenia. Jedna z najstarszych kamienic w Chęcinach. Warto się tam wybrać. Pięknie odrestaurowane wnętrza z XVI wieku. Można zacząć zwiedzać Chęciny od parkingu pod zamkiem. Bardzo często myli się to, dlatego że mamy też restaurację pod zamkiem, tak? Także pod zamkiem od strony południowej, od strony Krakowa. Zostawiamy auto, wspinamy się na górę zamkową i zwiedzamy zamek i przechodzimy na drugą stronę góry zamkowej, mijając kościół parafialny świętego Bartłomieja. Schodzimy traktem, który już w tym sezonie ma być nazwany traktem króla Władysława Łokietka. Ma być wyremontowany, ma być dostosowany do potrzeb turystów. Przechodzimy przez rynek górny, potem Niemczówka. Warto zajrzeć do klasztoru i do kościoła ojców franciszkanów z niesamowitą historią. Ja uwielbiam turystów, którzy mi opowiadają, jak właśnie w klasztorze bardzo się dobrze bawili, dlatego że nie wszyscy wiedzą, ale od lat 60. do 90. XX wieku kościół, klasztor zostały przekształcone w obiekt hotelarski. I zdarzają się turyści, którzy mówią, że tutaj, proszę bardzo, w prezbiterium to ja dobrą wódeczkę piłem. W latach 90. obiekt wrócił w ręce franciszkanów, którzy robią bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, odnawiają ten zabytek, który ma kilkaset lat.
7: I nie serwują już napojów.
8: Tego nie wiem, trzeba by iść do ojca Pawła, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, może gdzieś tam komuś.
7: I widzisz, i tutaj doszliśmy do takiego tematu, który również chciałem poruszyć, ponieważ po pierwsze mamy, co prawda, i mówimy o wycieczkach jednodniowych, ale mamy również, no czasami tak bywa, że a to popsuje się samochód, a to po prostu gdzieś zabalujemy. Musimy gdzieś przenocować.
8: Z obiektami hotelarskimi w naszym województwie nie chcę powiedzieć, że jest problem. Ja tutaj cały czas podkreślam, że ja się przede wszystkim zajmuję turystyką zbiorową, czyli grupy 30, 40, 50 osób. Mamy piękne hotele, 3-4 gwiazdkowe, nowe. No tylko nie wszystkich na te hotele stać po prostu. Gdzieś tam kuleje ta baza hoteli 3-gwiazdkowych, ale takiej średniej klasy, żeby można było przyjąć turystę w dosyć dobrym standardzie i w dobrej cenie. Ja osobiście bardzo polecam schroniska. W Chęcinach mamy bardzo dobre schronisko młodzieżowe. Pozdrawiam wszystkich ze schroniska. Na Nowinach, Sitkówka Nowiny, wspaniałe schronisko. Także może warto rzeczywiście przenocować w hotelu czy w obiekcie o niższym standardzie, ale rzeczywiście z dobrą ceną.
7: Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka, autorka książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego, była moim i waszym gościem, zapraszając i obprowadzając nas po swoich okolicach, czyli po Chęcinach. Dziękujemy bardzo. Oczywiście do Chęcin jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach i to pewnie nie raz, chociażby dzisiaj będziemy mówić o aplikacji Blisko Chęcin, dzięki której zwiedzić możemy tokarnię i parkę etnograficzną. A już teraz widzę, że pora najwyższa na
6: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przejdzie potężną cyfrową rewolucję. Placówka otrzymała blisko 10 milionów złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury IT, modernizację systemów oraz poprawę cyberbezpieczeństwa. Pieniądze pozwolą na lepsze zabezpieczenie danych pacjentów przed atakami hakerskimi oraz na zakup nowoczesnego monitoringu sal i oddziałów. W ramach projektu wszystkie budynki szpitala zostaną połączone siecią światłowodową, pojawi się nowy sprzęt komputerowy, elektroniczny obiekt dokumentów oraz system e-rejestracji, a finał całej inwestycji zaplanowano na koniec 2028 roku. Żerują na ludzkiej krzywdzie i wyciągają ręce po gigantyczne pieniądze. Świętokrzyski ZUS ostrzega przed oszustami mataczającymi przy świadczeniach wspierających dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału ZUS.
9: Ostrzegamy przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenie wspierające. Ta obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna, wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy, jeśli przyjdziemy nawet do nas, pomogą taki wniosek złożyć.
3: W razie jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast alarmować policję lub zadzwonić do Centrum Kontaktu ZUS. Dwie specjalne linie turystyczne połączą w te wakacje najpiękniejsze i najbardziej popularne zakątki Kielc. Na ulice miasta wyjadą autobusy oznaczone symbolami CK1 i CK2, mówi Agata Wojda, prezydent Kielc.
10: Linia, która mieszkańcom ma usprawnić komunikację po mieście, ma usprawnić odwiedzanie tych miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju atrakcje, aktywności, gdzie są punkty, do których warto zajrzeć, ale także ma być to linia, która także poprzez swoją trasę będzie promować największe turystyczne atrakcje Kielc, także dla tych osób, które zagoszczą w tym specjalnym wakacyjnym okresie do naszego miasta, żeby dać im taką wskazówkę i taką topografię, co warto w mieście zwiedzić. Oczywiście będzie na tej trasie kielecka kadzielnia, będzie telegraf, będzie wiecznia, będzie ogród botaniczny, będzie dworzec autobusowy, będzie kielecki rynek.
3: Linie turystyczne będą kursować w każdą sobotę i niedzielę aż do końca wakacji. Nawet 200 osób dziennie odwiedza Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, by odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedwakacyjny ruch w urzędach ruszył pełną parą, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
11: To prosty sposób, by zadbać o zdrowie i portfel podczas wypoczynku. Ten dokument może pomóc w sytuacji nagłej choroby lub konieczności skorzystania z opieki medycznej poza granicami Polski. Umożliwia korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju, a chodzi o kraje Unii Europejskiej oraz państwa m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
12: Aby uniknąć stania w kolejkach, wnioski o kartę zdrowia warto składać przez internet. W tym roku pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ wydali już ponad 19 tysięcy kart EKUS.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak, a wy sprawdźcie ważność swojej karty. Ja wyjeżdżając na początku czerwca zorientowałem się, wychodząc właściwie z domu, że moja karta była ważna do 15 maja. No niestety, pojechałem bez.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia już za nami, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o miejscu, które wjeżdżając do Kielc od strony Krakowa, czyli od Jędrzejowa, czy od Chęcin, jak kto woli, widać na pierwszy rzut oka i nie da się nie zauważyć wzgórza, na którym obecnie stoi sobie klasztor. Ale przecież nie zawsze tak było, bo ta historia karczówkowskiego wzgórza nie dość że jest 800-letnia, to jeszcze zostanie opisana w powstającej cały czas monografii, która prawdopodobnie będzie jednym z najbardziej opasłych, mówiąc kolokwialnie, dzieł dotyczących jednego miejsca w naszym regionie. No i właśnie do tego miejsca chciałbym, żebyśmy wybrali się dziś wraz z historykiem Stanisławem Szerekiem.
13: Mieszkańcy Świętokrzyskiego mają głos.
14: Naprawdę historia karczówki to jest 800 lat, bo to jest koniec XIII wieku. Gdzieś tam rozwija się malutkie miasto Kielce w XIII wieku i obok pojawiają się górnicy, warkowie. Szukają rudołowiu, rud miedzi, rud żelaza. To jest XIII-XIV wiek. I wtedy według pewnych dokumentów, śladów, oni się pojawiają i na Karczówce. Czyli ja uważam, że mówiąc o historii karczówki, to trzeba zacząć od opowiedzieć trzeba o dwóch filarach. Jeden filar to jest ta historia gospodarcza tych terenów, bo to się tak zaczęło, że ta góra była zryta jak kretowisko, co chwilę były kopce, obok kopcy zapadnięte szyby, dukty, gdzie po prostu ci gwarkowie przez te parę wieków, a można powiedzieć, że wokół Karczówki w okolicy to przez 8 wieków, bo od końca XIII po XX wiek, przecież jeszcze w XX wieku były tutaj czynne kopalnie na Dalnej Górze, kopalnia Barbara. To była ta historia właśnie gospodarcza. Gdyby się nie zdało na początku XVI wieku, że wielka osoba dla tego miejsca, biskup Szyszkowski, ufundował tu klasztor, najpierw kościół, a potem klasztor. I są dwa przypuszczenia, dlaczego to ufundował. Jedno wynika z jakichś tam dokumentów jego, że zaraza ominęła Kielce, doszła aż nawet do Białogona. Na początku XVII wieku ominęła Kielce. No i to było powodem, że jako wotum dziękczynne ufundował tutaj ten górniczy kościółek, który potem się rozrósł do klasztoru, do tych zabudowań gospodarczych. Drugie badanie i to aktualne takie badanie historyków dzisiaj, to też kierują uwagę na fakt, że XVI wiek to się skończyło średniowiecze, ludzie potrzebowali świeżego powietrza, przestrzeni, powstawały przez Bernardynów organizowane te kalwarie, drogi krzyżowe, no w 1600 kalwaria Zebrzydowska, tu u nas prawdopodobnie 1645 rok. Więc po prostu Karczówka zaczęła istnieć potem z tego powodu, że tu powstał klasztor. Bo jeżeli by tego się nie zdarzyło, tak jak na okolicznych górach, no blisko, mamy Brusznię. Na Bruszni mamy, tak jak na Karczówce, ślady po kopalniach i nic więcej. A tu mamy obiekt, który jest oryginalny w skali naszego miasta, w skali naszego województwa, bo jest to klasztor, który praktycznie jest niezmieniony od tych prawie 400 lat, a do tych 400 lat, bazując na idei powstania tutaj klasztoru, czyli bazując na 2 maju 1624 roku, wtedy kiedy biskup Szyszkowski podpisuje dokument o erygowaniu tutaj kościoła na Karczówce, no to jest właśnie za 9 lat mamy uroczystość takiego poważnego jubileuszu. Ja o tym mówię dlatego, że właśnie aktualnie od paru lat z grupą naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tam rozmawiamy, jesteśmy po rozmowach z 8 osobami. Niektóre te osoby są nawet z Krakowa, nie tylko z naszego uniwersytetu, ale tam jest i taki doktor Bernardyn też. Po prostu powstaje monografia karczówki. Powstaje monografia, która będzie miała kilka części. No i właśnie w tej pierwszej części to będą autorzy, to pan doktor Michta pisze właśnie o powstaniu tej fundacji, jak to wyglądało, jak najpierw powstał kościół według praw kościelnych, potem się to rozrastało do klasztoru, potem się pojawili Bernardyni, to też nowe rzeczy są odkrywane, jak to wszystko wyglądało, bo wiemy, że przeciwni ich tutaj byli Paulini z Częstochowy. Pani Elżbieta Wierzba pisze o biskupie Szyszkowskim, który był, niektóre źródła podają, że był przyjacielem Karola Borromeusza. To nie jest prawda, bo to wiekowo się nie zgadza. On, biskup Szyszkowski, był zafascynowany właśnie Karolem Borromeuszem, kardynałem Kościoła, uważanego za jednego z najwybitniejszych kardynałów Kościoła, bo on stworzył wiele reform takich kościelnych w czasie drugiego soboru trydenckiego, któremu on jakoś go głównie organizował. No. Też będzie taka pełna informacja o tej postaci. Zresztą przez pewien okres to ten konwent Bernardynów się nazywał pod wezwaniem świętego Karola Borromeusza tutaj na Karczówce. My mało eksponujemy tą właśnie postać tego świętego, a on zmienił kościół. Tak jak dobrze pamiętam, to efektem właśnie Soboru Tyryńskiego było to, że w kościele powstało tabernakulum, powstał konfesjonał. Możemy sobie domniemywać, jak to kiedyś wyglądało. No, może wierni nie byli tak nawet dopuszczeni, jak dzisiaj jesteśmy. A potem kolejne tomy będą też bardzo bogate, bo będzie to tom o architekturze Karczówki, o wnętrzach, o wystroju, o tych przedmiotach ruchomych. To będzie taki jeden tom. No musi być tom właśnie o gospodarzach, czyli mówiłem, ksiądz Bernardyn, ojciec Sitnik, od Bernardynów z Krakowa, były dyrektor archiwum Bernardynów w Krakowie, pisze właśnie historię Bernardynów tutaj na Karczówce. A do tej historii Bernardynów dochodzi zaraz historia sióstr sercanek. I też już kontakt mamy z tymi siostrami. One przecież, tak jak Bernardyni, to byli 233 lata, plus 50 lat samotnie ojciec Kolumbin Tomaszewski. No to siostry sercanki były tu od 1918 do 1957. I to też bogata historia, bo w tym okresie II wojny światowej praktycznie na oczach Niemców drukarnie tutaj miały, pomagały partyzantom, cierpiały z tego powodu, jak i księża, którzy wtedy byli tutaj właśnie, bo ksiądz, który, jak wybuchła II wojna światowa, ksiądz Szczepan Domagała, Niemcy go wsadzili do obozów za to, że po prostu miał taką postawę patriotyczną, że zarzut, że słuchał radia, między innymi był tu katowany na dziedzińcu, są jego wspomnienia. Potem skończył w Dachau, był królikiem doświadczalnym, już po wojnie był proboszczem w Piekoszowie. A na koniec tego okresu II wojny światowej, to na Karczówce, czy już jak się skończyła II wojna światowa, to nastał ksiądz Stanisław Ziółkowski, który znowuż też smutna historia, bo w 1946 roku we wrześniu go zastrzelił policjant w lesie na Karczówce. No. Ciekawa historia między tym okresem od księdza Domagały do księdza Ziółkowskiego na Karczówce byli księża redemptoryści, 4 ich było. No to będzie w kolejnych tomach to ukazane, no i na końcu będzie historia Palotynów, no bo już mamy ich od 1957, po wielkich perypetiach, są do dzisiaj, czyli już ponad 50 lat. To już też jako współautor pewną część tego opracowania aktualny rektor ksiądz Jan właśnie popełni. Ogromny temat to jest sprawy związane z tym górnictwem właśnie. To są różne rody tutaj zaangażowane i rody Szembeków. Tu podobno była chowana rodzina Szembeków. Tablica epitafijna była w kościele Szembeka, jednego bohatera spod Chocimia. znamy już treść tej tablicy, może ją kiedyś reaktywujemy, żeby tutaj ona pokazała się. To wszystko to tak wygląda, że karczówka, no chyba można powiedzieć, że ona jest zakodowana w sercach, w spojrzeniu Kielczan. To spojrzenie świadomie powiedziałem, bo jednak jakąś wartość estetyczną karczówka prezentuje. No. Są obrazy z XVIII wieku, z XIX, które pokazują karczówkę. Te obrazy są i w Muzeum Narodowym w Krakowie, i w Muzeum Narodowym w Warszawie, i w Radomiu są ryciny takie dotyczące karczówki. A wiemy, że te kilkadziesiąt lat temu w tym XX wieku, no to mieliśmy artystów, tu nawet lokalnych, którzy malowali karczówkę, no to najprostszy przykład to dwóch braci Prausów, prawda? Ja mówię, że to są kieleccy Kossakowie, bywali tu na karczówce, malowali karczówkę, a potem między innymi z tych wszystkich powodów mnie się też udało z grupą przyjaciół tak na przełomie wieków organizować tu plenery malarskie na karczówce przy pomocy oczywiście księży Palotynów. No i przez te 7 lat to mieliśmy ponad 200 malarzy, którzy tak średnio licząc jak namalowali 5 obrazów, to jest 1000 karczówek. Ktoś może się uśmiechnąć, ale 1000 karczówek wisi w domach kieleckich, w domach w Polsce, no bo niektórzy to na prezenty dla rodziny kupowali te obrazy i tak dalej, a nawet za granicą, za granicę te obrazy pojechały. No bo karczówka jest oryginalnym miejscem z tego powodu, że ją faktycznie można malować, fotografować ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa. No.
7: A patrząc z karczówkowskiego wzgórza właśnie na południe, o którym przed momentem wspomniał mój gość, historyk Stanisław Szrek, można pewnie dojrzeć Zamek Królewski w Chęcinach. A stojąc na Zamku Królewskim w Chęcinach, można pewnie też dojrzeć park etnograficzny w Tokarni. I właśnie do Tokarni chciałbym was teraz zabrać, żebyśmy pozwiedzali park ze specjalną aplikacją, o której opowie nam rzeczniczka prasowa Muzeum Wsi Kieleckiej, Beata Ryń.
15: To był nasz pomysł autorski, który tutaj się narodził w Muzeum Wsi Kieleckiej. Oczywiście przedsięwzięcie było dosyć drogie, więc gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyby nie programy, które minister otwiera nam co roku i daje takie szanse, nie moglibyśmy tego pomysłu zrealizować. To było naszym marzeniem, ponieważ Park Etnograficzny w Tokarni jest miejscem, który zachowuje nie tylko architekturę drewnianą, ale również zachowuje ten krajobraz dawnej wsi. Więc umiejscawianie kierunkowskazów, tablic informacyjnych, ten krajobraz by ewidentnie zaszpeciło. Na to też zwracają uwagę filmowcy, którzy nas odwiedzają bardzo licznie, bo skansen jest ich ulubionym miejscem. Mieliśmy już świętej pamięci już Krzysztofa Krauzego, który kręcił tutaj fragmenty do Papuszy. Mieliśmy także Filipa Bajona, który tutaj realizował Śluby panieńskie. I mieliśmy także filmowców z Bollywood, którzy byli zachwyceni kościółkiem, wiatrakami i którzy również akcję z jednego ze swoich filmów umieścili właśnie w skansenie. Natomiast oni podkreślają, że walorem naszego skansenu jest fakt, że on nie jest szpecony tymi dodatkowymi jakimiś elementami informacyjnymi. Kochamy filmowców, jesteśmy zawsze dla nich, czekamy na nich z otwartymi ramionami. Mam nadzieję, że skoro było już Bollywood, to będzie i Hollywood, więc przygotowujemy się na to intensywnie. No, ale też jest oczekiwanie turystów, prawda, którzy chcą mieć bardzo bogatą informację o obiektach, które zwiedzają. Pewnie, że są przewodniki, które można sobie ze sobą zabrać i

0: Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich nowinek technologicznych, które towarzyszą nam na co dzień, ja wiem, że musimy z nimi być za pan brat, ale z drugiej strony to myślę, że akurat w tym przypadku to opowieści dobrych przewodników są absolutnie niezastąpione, a takich w naszym regionie nie brakuje.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: No to już prawie połówka za nami. Połówka oczywiście programu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że cokolwiek innego. Powoli zbliżamy się również do w pół do. Natomiast teraz mówić sobie będziemy trochę na temat sportu. A dokładnie to na temat muzeum, które od 2024 roku, od wiosny tego właśnie roku, otwarte jest dla zwiedzających w hali Legionów. A jest to muzeum, które powstało w związku z 65. rocznicą istnienia pięknego klubu sportowego, klubu oczywiście piłki ręcznej, czyli Iskra Kielce. Oczywiście w międzyczasie klub parokrotnie zmieniał swoją nazwę, no ale w sercach kibiców ta jedna, jedyna nazwa zawsze jest i chyba pozostanie. I właśnie dlatego tak nazywa się to muzeum. W szczegółach już teraz na antenie. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Muzeum Historii Klubu Iskry Kielce to jest miejsce, na które zdaje się, że czekali nie tylko kibice, ale sportowcy także.
2: Nie tylko kibice, nie tylko sportowcy, także sądzę mieszkańcy regionu i po prostu wszyscy, którzy interesują się piłką ręczną.
0: A tych w regionie świętokrzyskim nie brakuje, zresztą nie ma się co dziwić. W końcu nie bez kozery i nie bez przyczyny mówi się o tym, że Kielce są stolicą polskiej na pewno piłki ręcznej, jeżeli nie europejskiej. Pani Aniu, podobno aż 600 sztuk przeróżnych eksponatów znalazło się w gablotach nowego muzeum, którego otwarcie będzie w przedostatni dzień lutego, czyli 28. No to w takim razie uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy, co ciekawego będzie można tam w tych gablotach zobaczyć, co się znalazło, co to za eksponaty, skąd one się wzięły. Mówmy o wszystkim.
2: Tak, eksponatów zewidencjonowaliśmy ponad 600 sztuk. Nie wszystkie się znajdą w gablotach, bo po prostu już nie ma na nie miejsca, ale planujemy drugi etap z rozbudową. Generalnie znalazły się koszulki, szaliki, flagi, bębny, zdjęcia, bilety, karnety, foldery, programy meczowe, masa dokumentów, masa kontraktów, pieczątek, dyplomów, nagród, różnych statuetek i naprawdę bardzo, bardzo dużo innych dziwnych rzeczy.
0: To jest historia bardzo bogata, ponieważ to blisko 60 lat i tych eksponatów, no nie ma się co dziwić, że jest aż tyle. Proszę powiedzieć, skąd one pochodzą? Czy to są klubowe eksponaty wyciągnięte gdzieś z archiwum, czy są to przedmioty podarowane przez fanów?
2: Część rzeczy należy do klubu lub pracowników klubu, przyniesie po prostu swoje pamiątki tutaj do muzeum, ale część należy do byłych trenerów, byłych zawodników, obecnych trenerów, także różnych osób, które przez te niespełna 60 lat były związane z działalnością klubu.
0: A czy był jakiś taki eksponat, który jak zobaczyliście, to zrobiły wam się ogromne oczy jak piłka do szczypiorniaka i powiedzieliście, wow, skąd to się wzięło i co to w ogóle jest?
2: To znaczy tak, ja niespełna 8 lat temu pisałam książkę 50 lat historia mistrzów i wtedy już część rzeczy widziałam, tak? I udało się pozyskać te rzeczy, aby one zawisły też i w muzeum. Na przykład jest to pierwsza umowa pierwszego trenera, pana Wacława Mozera z 1 września 65 roku, która świadczy o tym, że właśnie tego dnia powstał klub. Mhm. Na pewno jest to masa notatek, ręcznych rysunków, taktyk rozrysowanych kilku kolejnych trenerów z lat 60. Na pewno jest to piłka z 67 roku. Cała masa różnych bardzo starych biletów jeszcze z hali na Krakowskiej, flaga sektorowa na przykład z hali na Krakowskiej, czy no cała kolekcja medali od, począwszy od roku 80, od pierwszego medalu, który był pierwszym, tak? Brązowy medal w 80 roku był pierwszym, którym klub, drużyna zdobyła.
0: Wiem, że również

0: Do muzeum, tak jak pani zresztą powiedziała, pamiątki przynosili kibice. Czy było wśród tych przyniesionych rzeczy coś, co wywarło na was największe wrażenie?
1: Tak, właśnie flaga z krakowskiej, gdzie mamy dużo zdjęć z tą flagą. Ona jest z autografami zawodników z 99 roku. Po zdobyciu kolejnego mistrza Polski zawodnicy na parkiecie po prostu ją całą podpisali i w tej chwili ona wisi w jednej z gablot.
0: No właśnie, wisi w jednej z gablot, mówimy o gablotach, o eksponatach, ale tak naprawdę to nie powiedzieliśmy tego, gdzie te wszystkie eksponaty będą do zobaczenia i gdzie można się na nie natknąć.
1: W tej chwili mamy zagospodarowanych 5 ogromnych wnęk pod trybunami, zarówno w lewym, jak i w prawym korytarzu w hali Legionów na piętrze, plus 3 stojące gabloty, takie przeszklone na korytarzu przy oknach.
0: Czyli ta wystawa, czy ja dobrze rozumiem, że ona będzie dostępna dla kibiców, którzy będą przychodzili na mecze, czy ona będzie po prostu na co dzień również, jeżeli ktoś będzie chciał odwiedzić Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, to będzie mógł również wejść i pooglądać?
1: W trakcie dni meczowych wystawa będzie dostępna dla osób, które mają bilet lub karnet na dany mecz. No i będą tak jak są wpuszczani przed meczem, czyli 2 godziny przed meczem na halę. Ale w pozostałe dni poza poniedziałkiem można od 10 do 16 swobodnie zwiedzać. Niewymagane są bilety.
0: Czyli jak poza poniedziałkiem, no to tutaj nam się już robi takie klasyczne muzeum, ale rozumiem, że bez kapci na nogach.
1: Nie, bez kapci na nogach. Jest to prawdziwe muzeum, tak? Myśmy je zarejestrowali, więc to jest prawdziwy obiekt muzealny z historią, z ekspozycją, która ma też wartość kulturową i historyczną. To nie jest tylko ekspozycja klubowo-kibicowska, ale też i no, mam wrażenie, że bardzo dużo będzie takich artefaktów, które są związane po prostu z historią i z działalnością.
0: Pani Aniu, ta historia cały czas się pisze, bo oczywiście drużyna doskonale sobie radzi w rozgrywkach krajowych i rozgrywkach europejskich, a nawet światowych. Rozumiem, że tych eksponatów będzie z czasem jeszcze przybywać.
1: To jest na razie dopiero pierwszy etap muzealny. Już jest w planach rozpoczęty drugi etap. Muzeum będzie poszerzone o multimedia, o dodatkowe atrakcje dla kibiców, takie, których będzie można dotknąć. Także liczymy na to, że uda nam się zagospodarować kolejne wnęki, które na razie stoją puste. I no, pracujemy nad tym, aby to muzeum rozwijało się cały czas.
0: I oby rozwijało się jak najlepiej i jak najdłużej. Tego życzymy zarówno samemu muzeum, jak i drużynie, żeby zdobywała kolejne puchary i kolejne osiągnięcia. Anna Benicewicz-Miazga była moim i waszym gościem, kuratorka tego całego przedsięwzięcia, jakim jest Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Jeżeli już przy muzeach jesteśmy, to chciałbym was również do nieco starszego muzeum zabrać, znajdującego się w Jędrzejowie i pewnie już niektórzy się domyślają, że chodzi o Muzeum Przybkowskich, ale no właśnie, tutaj pojawia się pytanie. Skąd tak naprawdę to muzeum się wzięło? Jakie były jego początki? Dlaczego akurat zegary, a nie termometry, albo akwaria, albo cokolwiek innego? Na te pytania mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedzi wraz z dyrektorem Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, Janem Przybkowskim.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
2: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
0: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych, i myślę, że tych zabytkowych, i tych współczesnych. Ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Przybkowskich, tutaj można postawić znak równości. Ale od czego to wszystko się zaczęło i jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
2: Och, no wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przybkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych, zaczął nawet studia astronomiczne. Ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej, stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Felix posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w ogrodzie czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
0: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Przybkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
2: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
0: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy albo z zimowego na letni ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
2: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i w gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas. Także i nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają. Czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy. I dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy kiedy mierzymy czasem letnim i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
0: No tak, ale
2: teraz wracamy do czasu właściwego dla zegarów słonecznych.
0: Jeżeli mamy taką wiedzę, to również sobie możemy poradzić z tym, żeby określić na podstawie czasu słonecznego, która jest godzina. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i jak zwykle zapraszamy do Jędrzejowa, do Muzeum Przybkowskich.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.
0: No z takiego zaproszenia wprost z ust dyrektora nie można nie skorzystać, prawda? Jan Przybkowski, dyrektor Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, był moim i waszym gościem, opowiadając o tym pięknym miejscu i o tym, skąd te wszystkie zegary w Jędrzejowie się wzięły. I popatrzcie tylko, jak to wszystko się pięknie łączy. Mówimy dziś o Jędrzejowie, mówimy dziś o Muzeum Przybkowskich, mówimy dziś także o tym, skąd skąd te zegary się wzięły, a właściwie to o tym sobie za kilka chwil powiemy, a ja zapraszając Was na ciąg dalszy naszej dzisiejszej przygody wspólnej, również spoglądam na zegar. Za moment nastąpi króciutka pauza i wracam.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Jeszcze nieco ponad kwadrans został nam do pełnej, a my cały czas jesteśmy przy magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik chciałbym, żebyśmy przenieśli się do muzeum w Wiślicy. Muzeum, które pokazuje początki naszej państwowości. Muzeum zostało odnowione za kwotę prawie 28 milionów złotych. Co zostało odnowione? W jaki sposób i dlaczego wyszło z tego świetne muzeum zupełnie w nowej odsłonie? Justynie Rudzkiej opowie kierowniczka obiektu Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: To prawda, muzeum jest nowe. Muzeum otwarliśmy 28 czerwca dla zwiedzających i można powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Wszystko, co Państwo możecie u nas zobaczyć, jest w nowej oprawie, a rzeczy, które do tej pory nie były widoczne, również są dostępne.
5: No właśnie, co teraz możemy zobaczyć?
4: Obecnie nasze zabytki, które kiedyś funkcjonowały każdy oddzielnie, zostały połączone w jedną trasę zwiedzania z podziemnym korytarzem, 150-metrowym podziemnym korytarzem. Samo zwiedzanie rozpoczynamy w pawilonie archeologicznym, gdzie mamy najstarsze obiekty udostępnione dla zwiedzających. Z pawilonu archeologicznego przechodzimy do podziemnej trasy, która wiedzie wzdłuż fundamentów bazyliki, wchodząc do podziemi kolegiaty, gdzie mamy zakonserwowane wszystkie rzeczy, które już wcześniej były dla zwiedzających dostępne, między innymi nasz najcenniejszy zabytek, czyli płyta Orantów. A w samym obejściu wokół bazyliki w tunelu podziemnym mamy ekspozycję i udostępnione zabytki archeologiczne, zabytki ruchome, przedstawione w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, zakonserwowane, piękne do oglądania.
5: Brzmi bardzo ciekawie. Czy zainteresowanie jest duże?
4: Ogromne. Zainteresowanie mamy ogromne. Wszystkie bilety należy wcześniej rezerwować poprzez naszą rezerwację online bądź też telefoniczną.
5: Przyjeżdżają do Was mieszkańcy województwa świętokrzyskiego czy też mieszkańcy innych regionów?
4: Wachlarz zwiedzających mamy bardzo szeroki. Mamy i dzieci, młodzież z rodzicami, z starszych seniorów, ale także z różnych części Polski. Z województwa świętokrzyskiego naturalne, że te osoby są, ale bardzo dużo jest ludzi z północy Polski oraz z zachodu, ze Śląska.
5: Ta przebudowa waszego muzeum trwała trochę czasu, no i kosztowała trochę środków, gdybyśmy troszeczkę o tym opowiedzieli.
4: Myśmy otwarli plac budowy w październiku 2017 roku. Te prace budowlane, konserwatorskie i archeologiczne trwały przez prawie 4 lata. Muzeum zostało otwarte oficjalnie 26 czerwca i całość inwestycji wynosiła prawie 28 milionów złotych z wkładem funduszy europejskich w 85%, a z dofinansowaniem projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w prawie 8% oraz z dofinansowaniem projektu ze środków województwa świętokrzyskiego również w prawie 8%. Więc całość wyniosła, tak jak mówię, niespełna 28 milionów.
5: Te prace trwały jednak kilka lat, bo odnowienie tego wszystkiego, połączenie, odświeżenie, no wymaga czasu. To nie są takie zwykłe prace, że tak powiem, budowlane, postawić coś na nowo, prawda?
4: Nie, absolutnie nie. Właśnie projekt przez to był skomplikowany, ponieważ musieliśmy tutaj połączyć roboty budowlane wraz z pracami konserwatorskimi i archeologicznymi. Wszystkie te prace zazębiały się między sobą, więc musieliśmy wszystkie te ekipy na placu budowy jakoś połączyć i zgrać ze sobą, bo najpierw wchodziła budowlanka, później wchodziła archeologia, konserwacja i tak na przemian, ponieważ to prace były na tyle skomplikowane, że były robione wokół bazyliki, wokół stojącej bazyliki od XIV wieku, a więc tutaj też przede wszystkim o dbałość o zabytek. Mieliśmy wszelkie sprawdzenia konstruktorskie, ekspertyzy, żeby nic tutaj się nie stało, dlatego wymiennie musieliśmy polami budować, więc tak, była to, te prace były bardzo trudne i trwały długo. długo.
5: No ale udało się, zakończyło się sukcesem. Niebywałą atrakcją, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, jest ta podziemna trasa. Gdybyśmy coś o niej powiedzieli.
4: Dzięki finansom pozyskanym z funduszy europejskiej udało stworzyć się unikatowy 150-metrowy podziemny szlak łączący nasze najważniejsze zabytki. Jedna ścieżka turystyczna objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki. Oba te obiekty poddano procesom modernizacji, natomiast trasę zwiedzania zaplanowano w taki sposób, by jednocześnie zabezpieczyć zabytki, podnieść komfort zwiedzania. Na trasie zwiedzania wokół obejścia możemy podziwiać bezpośrednio w gablotach zabytki archeologiczne, które udało nam się pozyskać, scalić w ramach projektu, ponieważ zabytki były rozproszone w całej Polsce. Udało się część pozyskać jako trwały depozyt, część na własność, skarby wiślickie, między innymi skarb srebrnych załóżnic znalezionych u nas na jednym z grodzisk, czy skarb srebrnych monet znaleziony na drugim grodzisku, więc to wszystko jest nieprawdopodobnie atrakcyjne, cenne i w nowoczesnej oprawie.
5: No właśnie, bo muzeum kojarzy nam się jednak z takim zwiedzaniem trochę wionącym nudą, bo chodzimy od ekspozycji do ekspozycji, od obrazu do obrazu, od eksponatu do eksponatu, a u Was to jednak jest opatrzone taką trochę nowoczesnością, nowoczesną technologią.
4: Ponieważ jest to nowe muzeum, mamy wykorzystane najnowsze techniki wizualizacji obiektów, cyfrowe rekonstrukcje 3D, laserowe hologramy, mapping, ruchome lunety z aplikacją VR, więc te wszystkie nowoczesne techniki dodatkowo uatrakcyjniają zwiedzanie. Można powiedzieć, że żaden zabytek nie jest przedstawiony w taki standardowy, nudny sposób, jakby się wydawało. To wszystko jest nieprawdopodobnie zaskakujące.
5: Czyli jeżeli ktoś wybierze się na wycieczkę do Was razem z dzieciakami, no dzieci nie wyjdą od Was znudzone.
4: Oj, na pewno nie. Na pewno nie. To mogę zagwarantować, że dzieciom bardzo się podoba, a mieliśmy już trochę tych najmłodszych zwiedzających i naprawdę są zafascynowane muzeum, prezentacją. Także tak, serdecznie zapraszam również tych najmłodszych.
5: A co tam dzieciom podoba się najbardziej?
4: Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się lunety z aplikacją VR oraz mapping, który jest pokazywany w samym pawilonie archeologicznym, ale również na trasie podziemnej zachwycone są wizerunkiem Długosza. Choć to chciałabym, żeby pozostało niespodzianką dla zwiedzających.
5: No dobrze, to zostawimy jako taką tajemnicę i obowiązek do zobaczenia podczas wizyty w Muzeum w Wiślicy. Pani zdaniem, jakie są najciekawsze elementy teraz tego nowego muzeum?
4: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że nieważne w którym miejscu będziemy w muzeum, w którym momencie zwiedzania, tam wszędzie jest coś innego, coś nowego. Nigdzie nie powtarzają się te techniki, nigdzie nie powtarza się wizualizacja obiektów, więc całe muzeum jest wspaniałe. Nie jestem w stanie wybrać jakiegoś konkretnego elementu.
5: Może jeszcze wróćmy do tych artefaktów archeologicznych, które się u Was pojawiły, bo są jakieś nowe, prawda?
4: Tak, w ramach przeprowadzonego projektu udało nam się scalić wiślicką kolekcję i rzeczy, które do tej pory nie były u nas prezentowane, pojawiły się. To są między innymi skarb srebrnych załóżnic, skarby monet z grodziska, ale w gablotach również prezentujemy zabytki archeologiczne ruchome, które zostały znalezione w trakcie prac inwestycyjnych, czyli teraz, kiedy budowaliśmy korytarz. Ponieważ przy samej budowie musimy pamiętać, że pracowaliśmy w obrębie obiektu zabytkowego, w obrębie cmentarza szkieletowego, a więc tutaj z grobów zostało wydobytych bardzo dużo tych artefaktów, które zostały zakonserwowane i teraz są u nas przedstawiane zwiedzającym. No i oczywiście nie możemy zapomnieć w podziemiach o tym naszym najcenniejszym obiekcie, czyli o płycie Orantów, czyli posadzce krypty datowanej na XII wiek, który jest unikatem w skali Europy.
5: Skarbów u was co niemiara, więc pozostaje nic innego, tylko powiedzieć zapraszamy, prawda?
4: Serdecznie zapraszam wszystkich zwiedzających do nowo otwartego Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
5: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, kiedy muzeum jest otwarte, kiedy można do was zajrzeć?
4: Muzeum jest otwarte codziennie, bez poniedziałków, a więc muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, od wtorku do piątku od 10 do 18, w weekendy od 11 do 19.
5: I zwiedzać możemy nie tylko w wakacje, ale również później jesienią, czy na przykład zimą.
4: Oczywiście, oczywiście, tym bardziej, że w sezonie jesiennym ruszamy również z warsztatami dla dzieci, więc serdecznie również zapraszam wszystkie szkoły.
5: A na warsztaty tylko i wyłącznie szkoły, czy grupy na przykład takie, że tak powiem, koleżeńskie, jak się pozbierają, to też mogą zawitać?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z warsztatów. Musi się tylko zebrać grupa minimum 10 osób, 10 dzieci.
5: A czego te warsztaty będą dotyczyły?
4: Warsztaty mają bardzo szeroki wachlarz tematyczny, ale przede wszystkim obracają się wokół naszego muzeum, wokół zabytków. Są to tematy powiązane, jak między innymi Mali Następcy Długosza, to warsztaty związane z kaligrafią, czy Mały Archeolog, to warsztaty znowuż związane bezpośrednio z zabytkami archeologicznymi, pracą archeologów. Także tutaj tematy są bardzo szerokie, ale również dopasowane do grupy wiekowej. Od najmłodszych aż po szkoły ponadpodstawowe.
0: Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak, dziękujemy bardzo. Wprost z Wiślicy, wprost z muzeum traktującego o początkach naszej państwowości. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy muzeach, no to muzea oczywiście organizują wszelkiego rodzaju eventy czy wydarzenia, na których można zobaczyć to i owo. A co jeszcze można zobaczyć? Co jeszcze można zrobić? Gdzie można zrobić? Jak można zrobić? I kiedy można zrobić? Na te pytania już teraz odpowiadamy na antenie.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Dziś trochę o kulturze, a trochę również o historii naszego regionu, ponieważ w latach 70. XX wieku w Kielcach powstał Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, który zrzeszał i koordynował działalność ponad 80% producentów zabawek w Polsce. W jego strukturze 1 grudnia 1979 roku rozpoczęło działalność Muzeum Zabawkarstwa, stanowiące zaplecze badawcze dla producentów i projektantów zabawek. W tym czasie muzeum zajmowało jedną salę budynku Muzeum Narodowego przy Placu Partyzantów, a obecnie jest to rynek. 1 czerwca 1982 roku muzeum otrzymało własną samodzielną siedzibę w zabytkowym Spichlerzu Zbożowym przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Pomieszczenia budynku nie spełniały jednak warunków przewidzianych dla obiektów muzealnych i pod koniec 1985 roku ekspozycja została zamknięta. Od tej pory muzeum, nie dysponując własną siedzibą, organizowało jedynie czasowe wystawy swoich zbiorów w różnych polskich muzeach i instytucjach kulturalnych. 1 czerwca 1988 roku nastąpiło otwarcie stałej ekspozycji w trzech salach w budynku biurowym w kamienicy przy ulicy Kościuszki. Z powodu niewielkiej powierzchni wystawowej większość zbiorów znajdowała się w magazynach lub była wypożyczana do innych muzeów. Dopiero w roku 2004 prezydent Kielc Wojciech Lubawski przekazał na siedzibę muzeum zabytkowy XIX-wieczny budynek dawnych hal targowych przy Placu Wolności. Generalny remont budynku zakończono w listopadzie 2005 roku. 9 marca 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej Muzeum Zabawkarstwa zmieniło nazwę na Muzeum Zabawek i Zabawy, a nowa siedziba została oddana do użytku 1 czerwca 2006 roku. Tego dnia po raz pierwszy na wieży zegarowej muzeum pokazała się na miotle świętokrzyska czarownica, która czaruje nas do dziś. A już teraz z Kielc przenosimy się do Jędrzejowa, a dokładnie to do jędrzejowskiego portalu dawny.jędrzejów.eu. Portal powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu Opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918 oraz zbudowanie strony internetowej Jędrzejów Dawny i niedawny. Jeżeli interesujecie się historią, polecam bardzo mocno.
6: A zwłaszcza polecam bardzo mocno na wszelkiego rodzaju wakacyjne odkrywanie świętokrzyskich tajemnic. Tym kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła. Cześć.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskie. Radio Złote Przewoje. To jest Radio Złote Przewoje. A.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
6: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry, cześć, witajcie na 93,2 FM. Pora zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już wakacyjne spotkanie, już oczywiście letnie spotkanie, bo nie tylko wakacje, ale i wysokie temperatury są z nami. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Ale wiecie co, tak na początek, jeżeli już jesteśmy przy wysokich temperaturach, no to oczywiście upał daje się we znaki, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale spojrzałem na prognozę pogody i okazuje się, że od środy ma być już dużo chłodniej i to aż temperatura spadnie do zaledwie 20 stopni, co po tak gorącym weekendzie będzie z całą pewnością, no nawet nie wiem, czy nie po prostu jakąś Arktyką. Być może jednak taki właśnie będzie lipiec. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak na razie witam. Nieco chłodno, dlatego że skwar na zewnątrz. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś wakacyjnie, dziś popodróżujemy trochę po naszym województwie. Będą także stałe elementy naszego weekendowego spotkania, a zaczniemy sobie od odwiedzenia wyjątkowej atrakcji w naszym regionie, jaką jest Park Legend Gór Świętokrzyskich. Jeżeli już byliście, to pewnie wiecie, o czym mówię. Jeżeli jeszcze nie byliście, to zachęcam do tego, żeby park odwiedzić, zwłaszcza w trakcie tych rozpoczętych już wakacji. To nie jedyny temat oczywiście, który przygotowałem dla Was na dziś, bo wszelkiego rodzaju aktualnościami także się zajmiemy. Gotowi? To w takim razie zaczynamy.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: Będzie legendarnie i epicko, a to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz regionalnej organizacji turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj jakie niewidy, oj jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy, albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam Was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
8: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
7: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, a przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
8: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego, i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Supi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
7: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
8: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich, i ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników, i żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Supi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta, to akurat w tym w przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
7: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy. Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
8: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem w Nowej Supi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
7: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
8: Powiem od początku, oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić, powołaliśmy tę instytucję kultury, stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna, stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
7: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło, wejdźmy w takim razie do środka. Na ścieżce, która trwa około 50 minut, możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego Emeryka po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
8: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa, odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo, uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi.
7: Które legendy zostały wybrane i w jaki sposób przedstawione, o tym powiemy sobie już za kilka chwil na antenie. Natomiast już teraz pora najwyższa na to, żeby na antenie pojawił się
6: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
9: Ewelina Walczak, zapraszam. Po czterodniowej obławie kielecka policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna, będący emerytowanym policjantem, został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
10: Około godziny 12:20 był widziany w okolicach domu. Szybkie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. 49-latek nie stawiał oporu, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.
9: W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z kilku województw, Straż Leśna oraz Lotnictwo. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów, a prokuratura w Jędrzejowie zastosowała wobec niego tymczasowy areszt. Tymczasem o bezpieczny wypoczynek najmłodszych w regionie chcą zadbać urzędnicy. Kieleckie Kuratorium Oświaty uruchomiło specjalne linie interwencyjne dla rodziców na czas wakacji. Przedstawiciele oświaty apelują do opiekunów, by bezwzględnie zgłaszali wszelkie nieprawidłowości, na jakie natkną się ich dzieci na obozach czy koloniach, podkreśla świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek.
11: Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci.
9: Numery telefonów oraz dane kontaktowe do wizytatorów będą przez całe wakacje dostępne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych kuratorium. Interwencyjne linie pomogą kontrolować sytuację na obozach, z kolei o spokój jeszcze przed samym wyjazdem na urlop dbają mundurowi. Aby wakacje były udane, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Policja uruchomiły punkty kontroli autokarów. Pod lupą kierowcy, jak i stan techniczny pojazdów, bo ten, choć powinien być gwarancją bezpieczeństwa, nie zawsze nią jest. W Jędrzejowie kontrole odbywają się na parkingu przy Centrum Kultury. Z kolei rozpoczynające się żniwa to tradycyjnie najbardziej niebezpieczny czas w rolnictwie. To właśnie w trakcie zbiorów dochodzi w regionie do największych liczby wypadków, które ze względu na udział ciężkiego sprzętu bywają tragiczne w skutkach, mówi Marcin Bajor, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
12: Zawsze to okres zbiorów w rolnictwie przysparza najwięcej pracy strażakom, szczególnie jeżeli chodzi o wypadki, w których dochodzi do obrażeń ciała. Mam tu na myśli zarówno te zdarzenia związane ze zbiorami zbóż, jak i ze zbiorami chociażby ziemniaków, które są dopiero przed nami, a historycznie okazywały się one często bardzo dramatycznymi zdarzeniami.
9: Do takiego nieszczęśliwego wypadku doszło zaledwie w ubiegłym tygodniu w Imielnicy w powiecie jędrzejowskim, gdzie maszyna rolnicza wciągnęła rękę 13-letniemu chłopcu. Kieleckie schronisko dla zwierząt pęka w szwach i apeluje do mieszkańców o odpowiedzialność przed wakacjami. W placówce przebywa obecnie 40 psów i aż 100 kotów. Wolontariusze przypominają, że wyjazd na urlop nie może być powodem do porzucenia czworonoga, a opiekę na czas wyjazdu można powierzyć rodzinie lub hotelom dla zwierząt.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo z Eweliną. Jeszcze w ten weekend się usłyszymy, a przy okazji zwierzaków to można je także wziąć ze sobą.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy już ten temat kilka minut temu, no ale wiadomo, że jeżeli coś się rozpoczyna, to trzeba to również zakończyć. Byliśmy w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, gdzie wspólnie z Piotrem Sepioło rozmawialiśmy o tym, jak doszło do powstania tego wielkiego przedsięwzięcia, które już chyba na stałe wpisało się, i to doskonale, w mapę atrakcji turystycznych naszego regionu. No to teraz pora najwyższa na to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajdziemy, wchodząc na tę ścieżkę edukacyjną, ścieżkę legend, która prowadzi nas z jednego pomieszczenia do drugiego, przedstawiając wierzenia naszych przodków różnorakie. Niektóre są prawdziwe, a niektóre całkowicie zmyślone.
8: Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi. I tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli w miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę, nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę, tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada, słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, poświst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce do dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór, i tam kolejne legendy. Legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu przygotowaną.
7: Mimo tego, że Park Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju, to nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
8: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych zamków w województwie świętokrzyskim, czyli zamku Chęcińskiego, tutaj Królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński, zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiej takiego dialogu między sobą, między turystami. Rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do Lochów Tatarów i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony Sandomierza. Z kolei okazuje się, że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbóju Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu. Legenda się kończy w kolejnej salce. Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu, dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Grach Świętych Wszystkich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe łoże i wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
7: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza, wcielają się aktorzy kieleckich teatrów, Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy Teatru Stefana Żeromskiego.
8: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z Teatru Kubuś, a to z Teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z Kieleckiego Teatru Tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj no, już powszechne tak naprawdę, formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował, świetny głos i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
7: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami, trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
8: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego. Mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewce, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść. Mając lęk wysokości jest to czasami no, nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
7: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale no, ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
8: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Słupi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Słupia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
7: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców, czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
8: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Słupia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
7: Piotr Sepioło, Park Legend Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi, dziękujemy bardzo. My natomiast nadal pozostaniemy w miejscu, które z legendami także jest mocno związane, ale w innym regionie naszego województwa się znajduje. Mówić będziemy o klastrze turystycznym, który powstał na terenie Chęcin.
13: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
14: Mając takie nagromadzenie atrakcji na stosunkowo małej powierzchni, jaką jest gmina Chęciny, zdecydowaliśmy się, aby właśnie w naszej gminie powstał element, który łączyłby wszystkie te atrakcje. Oczywiście myślę tu o powstaniu klastra turystycznego i klaster ten miałby na celu wzajemne promowanie tych ciekawych miejsc, jak Zamek Królewski w Chęcinach, jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, jak Centrum Nauki w Podzamczu, jak Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, jak Jaskinia Raj, Muzealna Izba Górnictwa Krustowego, więc tych ciekawych miejsc w gminie Chęciny jest bardzo dużo. Ja już nie wymieniam tych mniejszych atrakcji, jak Ptasi Azyl, jak Gród Piastowski, który powstał i szereg innych atrakcji, które występują w tej malowniczej gminie Chęciny, ale przenosząc pewne rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie Europy, chcielibyśmy, aby poprzez klaster scalić i wspólnie promować te miejsca, tak aby turysta, który przyjedzie na przykład do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, był odesłany do Chęcin na zamek, czy do Muzealnej Izby Górnictwa Krustowego w Miedziance, czy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, czy kolejnych innych. Ale to nie tylko odbywałoby się poprzez ustawienie tablic reklamujących każde z tych miejsc, ale myślimy tu o wspólnej komunikacji, organizacji ruchu turystycznego, tak aby dowozić również turystów w te ciekawe miejsca i myślimy również o wspólnym bilecie, który no myślę, że byłby takim łącznikiem i wspólnym mianownikiem przede wszystkim dla wszystkich tych miejsc. Jest to jedna z metod, sprawdzonych metod zresztą na Zachodzie, więc chcemy to wykorzystać i przeobrazić ku lepszej przyszłości tej gminy.
7: O klasce turystycznym w Chęcinach opowiadał burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Dziękujemy bardzo. My natomiast już teraz przenosimy się znów w inne miejsce, ale oczywiście zostajemy przy tym wszystkim, co dzieje się i co dotyczy województwa świętokrzyskiego. Za chwilkę kilka słów o ciekawostkach mówić będziemy, ale również i o świętokrzyskim sporcie. A tak sobie teraz siedzę w studio i myślę, czy uda nam

0: wiadomości sportowych, a właściwie okołosportowych. Również kilka ciekawostek dotyczących naszego regionu, ale temat, od którego zaczniemy, dotyczy zwiedzania województwa świętokrzyskiego. Od niedawna możemy do tego używać specjalnej aplikacji Smart Guide, o której udało mi się porozmawiać w Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego.
1: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna województwa świętokrzyskiego.
0: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
1: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować. Ponieważ wiemy, że coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
0: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
1: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów. Czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
0: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
1: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie pasma głównego Łysogóry, jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
0: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
1: Albo rajem geologicznym.
0: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami.
1: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek

0: Na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas, ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę i przede wszystkim, jako że znajdujemy się w Kielcach, to właśnie turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
1: No tak, no ale...
0: Bardzo pomocne.
1: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
0: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, ale można też skorzystać z aplikacji. Dopiero wdrażamy tę aplikację, także na pewno po kilku miesiącach zobaczymy efekty i też opinie użytkowników tutaj, którzy będą korzystać.
1: To może umówmy się tak, bo ja chętnie poznam tę opinię i umówmy się tak, że za kilka miesięcy znów się skontaktujemy i porozmawiamy o tym, jak wyglądają te pierwsze miesiące zwiedzania Świętokrzyskiego oraz Kielc za pomocą aplikacji Smart Guide.
0: Jasne, oczywiście.
1: Możemy się tak umówić?
0: Oczywiście.
1: A jak na razie na dzisiaj dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Czy wiedzieliście o tym i zdawaliście sobie sprawę, że w stolicy Świętokrzyskiego powstaje pierwsze w naszym kraju muzeum boksu? Umowa w tej sprawie została już podpisana. Kiedy będziemy mogli do muzeum wejść? Tego jak na razie nie wiadomo, ale wiadomo za to, dlaczego w Kielcach właśnie taka placówka ma istnieć. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
3: Obchodzimy stulecie Polskiego Związku Bokserskiego. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wybitnych sportowców, między innymi Jerzego Kuleja, Mariana Kasprzyka, czy Zbigniewa Pieczykowskiego, czy naszego Leszka Drogosza, czarodzieja ringu. Są to wybitne postacie, z których cały czas jesteśmy bardzo dumni. Możemy ogłosić, że w Kielcach powstanie pierwsze w historii Muzeum Polskiego Boksu. Pierwsze i jedyne Muzeum Polskiego Boksu. Muzeum będzie to miejsce, w którym będzie zgromadzone wiele pamiątek naszych wybitnych mistrzów, puchary, fotografie, filmy historyczne. Będzie to miejsce do spotkań, rozmów z naszymi mistrzami, wspomnień, różnego rodzaju happeningów sportowych. Więc jak ktoś mówi, że Kielce są stolicą polskiego boksu, więc będzie miał jeszcze dodatkowy teraz element do utwierdzenia się w tym temacie. Niedawno organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, pierwsze w historii również stulecia Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w boksie w Kielcach, również przy ogromnym wsparciu władz miasta Kielce. Tak rozwijające się miasto może się w tej chwili już poszczycić, że startujemy z otwarciem właśnie Muzeum Polskiego Boksu, za co serdecznie dziękuję pani prezydent.
1: Prezes Fundacji Polski Boks Olimpijski Maciej Demę.
4: To, że Kielce, to też nieprzypadkowa lokalizacja. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat współpracujemy z włodarzami miasta Kielce. Uważamy, że symbioza jest bardzo mocna. Organizujemy tutaj bardzo wiele eventów. To też nie bez przyczyny, tylko dlatego, że zawsze możemy liczyć na przychylność. Poza tym Kielce są miastem dynamicznie rozwijającym się i oczywiście doskonale skomunikowanym, więc praktycznie ta centralne położenie w naszym kraju sprawi, że do tego naszego muzeum będą trafiali ludzie nawet z odległych krańców naszego kraju, no i być może, że nie tylko. Sam projekt muzeum jest w szczególności dedykowany młodym ludziom, czyli dzieciom i młodzieży. Niemniej jednak nie zabraknie tam miejsca i nie zabraknie pewnie ciekawych rzeczy dla kibiców. Mam nadzieję, że będzie to miejsce również spotkań, być może, że i z naszymi najbardziej wybitnymi zawodnikami, czyli z naszymi kadrowiczami, być może, że z trenerami, może ze starymi, znaczy z mistrzami, którzy już w tej chwili odeszli na tą sportową emeryturę. Ja też ogromnie się cieszę ze względu na to, że wiele osób pozostawia po sobie pamiątki. Pamiątki w domach, które de facto są gdzieś schowane, nie są pokazywane. Ja bym sobie życzył, aby po prostu ludzie, rodziny, osób, które już de facto odeszły, przekazywały wszelkiego rodzaju pamiątki, które również się wiążą ze wspaniałymi momentami polskiego sportu, polskiego boksu, ale również też z tymi osobami, żeby te cząstki tych osób, nie tylko sportowców, ale również kibiców, działaczy, sędziów, pozostawały tutaj właśnie w Kielcach. Mam nadzieję, że ten projekt będzie doskonałą promocją dla naszej dyscypliny. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi dostrzeże różnicę, która jest tak bardzo nam dzisiaj potrzebna. Różnicę, która będzie wskazywała na to, że my tutaj wszyscy pracujemy nad sportem olimpijskim, a nie nad czymś, co tak mocno dzisiaj jest popularne wśród młodych ludzi, czyli mówię tutaj o patologicznych galach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki chciałbym, żebyśmy porozmawiali o naszym bezpieczeństwie, dlatego że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w te wakacje nad akwenami wodnymi w naszym województwie i naszym bezpieczeństwem czuwać będą zarówno policjanci, jak i strażacy, o czym mogliśmy dowiedzieć się ze specjalnej konferencji zwołanej przez wojewodę świętokrzyskiego. Posłuchajcie. Funkcjonariusze policji z naszego regionu już od połowy czerwca pełnią służbę przy zbiornikach wodnych, m.in. w Hańczy, m.in. w Cedzynie czy Sielpi. Jakie są inne działania policji i jak będą policjanci dbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych? O tym poinformował zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Tomasz Jarosz.
5: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie. Dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca. Będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
1: My również dziękujemy bardzo i życzymy jak najmniej pracy zarówno dla policjantów, jak i strażaków.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pomimo tego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść, albo zwłaszcza dlatego, że mamy weekend, to ja proponuję wyjść na spacer i dokładnie rozejrzeć się dookoła siebie, a być może gdzieś zauważycie fajne i ciekawe rzeźby, które pochodzą z ośrodka pracy twórczej Wietrznia, gdzie już teraz się przenosimy. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? O tym za kilka chwil, po krótkim historycznym rysie, wprowadzi i opowie nam Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. Również w Jędrzejowie, czy w Chmielniku, czy w innych miastach naszego regionu właśnie to, co kiedyś było produkowane i jest nadal produkowane w OPT Wietrznia się znajduje. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Edukacja w Świętokrzyskiem.
1: A dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali na temat historii, ale nie historii takiej, że coś się dzieje, coś się wydarzyło i będziemy wam opowiadać o tym, chociaż troszeczkę tak. Zapraszam was do Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia. To jest takie miejsce, które powstało w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów, rzeźbiarzy. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. Ośrodek był wydzieloną placówką upowszechniania kultury działającą przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach. W latach 70. i 80. odbywały się na terenie ośrodka plenery rzeźbiarskie, w których brali udział artyści rzeźbiarze z całego kraju oraz studenci rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plon i efekt tych plenerów to oczywiście rzeźby, które znajdują się na terenie całego naszego miasta, a czasami również na terenie całego naszego województwa. Te rzeźby ozdabiają place, skwery i parki, a na Wietrzni powstały wówczas także projekty i pomniki znajdujące się między innymi na przykład na terenie województwa, jak już mówiłem, to jest Pieta Michniowska, którą wyrzeźbił Wacław Stawecki. Jest również, myślę, że znany wszystkim tym, którzy mieszkają w Jędrzejowie, pomnik bohaterów ziemi jędrzejowskiej, który wyszedł spod dłuta Wacława Staweckiego, Józefa Sobczyńskiego, Aleksandra Szczygielskiego. Jest także na przykład w Busku pomnik wdzięczności, który wyrzeźbili Stefan Maj i Leszek Kurzeja. I można by tak było wymieniać i wymieniać i wymieniać, no ale mieliśmy mówić o historii, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli posłuchacie tego, co ma do powiedzenia pracownik Kieleckiego Geoparku Andrzej Płonka, który historię Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia ma naprawdę w jednym palcu. Posłuchajcie.
6: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez dwa miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 69 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 75 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego Zarządowi Głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wieczni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. Było kilka edycji przez 5 lat tych konkursów i one wszystkie odbywały się na Wieczni. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wieczni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielcach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana, w ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: To tyle, jeżeli chodzi o historię tego właśnie miejsca, natomiast warto także wspomnieć, że od 2003 roku Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia wchodzi w skład Geoparku Kieleckiego i na terenie OPT Wietrznia znajduje się 6 indywidualnych pracowni rzeźbiarskich, w których tworzą kieleccy rzeźbiarze. To m.in. Arkadiusz Latos, Kornel Arciszewski, Waldemar Musik, Wacław Stawecki, Piotr Suliga czy Jan Szałapski. Ośrodek oferuje wszystkim rzeźbiarzom utwardzony plac do robót rzeźbiarskich o powierzchni około 2000 m2. Mieści się również siedziba tam właśnie zarządu oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach, a na terenie ośrodka znajduje się mała galeria rzeźby plenerowej i możemy w niej zobaczyć m.in. pracę artystów rzeźbiarzy. Na zlecenie Geoparku wykonana została koncepcja architektoniczno-programowa zagospodarowania terenu ośrodka zakładająca wspierająca jego modernizację w połączeniu z rezerwatem Wietrznia poprzez przeprowadzenie ciągu pieszego z ulicy Wojska Polskiego przez ośrodek i skalną bramę do systemu ścieżek rezerwatu. Brzmi to naprawdę dobrze, a więc myślę, że na kolejny spacer tam właśnie mogę was wysłać, tym bardziej, że obecnie jest również tam Centrum Geedukacji. I tam także warto chociażby podczas spaceru, może być niedzielnego, po prostu zajrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o OPT Wietrznia, a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego programu.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A dziś o prawie okrągłej rocznicy, to znaczy o budynku, który ma prawie okrągłe 100 lat. Przed II wojną światową nosiło nazwę Palas, tuż po wojnie Bałtyk, a pierwszy seans odbył się tam w roku 1926. Budynek mieści się w ścisłym centrum miasta na ulicy Staszica, tuż koło głównego deptaka, czyli ulicy Henryka Sienkiewicza. Budynek obecnie jest własnością gminy. Oczywiście mowa o kinie Moskwa i jego historii. Jest to najstarsze nadal istniejące kieleckie kino. W budynku znajdują się dwie sale kinowe. Sala główna licząca 396 miejsc oraz sala studyjna z miejscem dla 55 osób, a także kawiarnia. Główna sala kina Moskwa, jak już wspomniałem, liczy 396 miejsc i wyposażona jest w system dźwięku DAL Dolby Digital Surround X oraz ekran o powierzchni blisko 40 metrów kwadratowych. Bardzo dobra akustyka sali pozwala wykorzystać ją jako miejsce konferencji, szkoleń czy innych wydarzeń artystycznych. Sprzęt nagłaśniający znajdujący się w głównej sali potrafi obsłużyć dźwięk w formacie Dolby Digital Surround, natomiast w sali studyjnej w formacie Dolby Surround. Repertuar dużej sali stanowią głównie filmy komercyjne, przeznaczone dla szerokiego grona publiczności. Istnieje możliwość wynajęcia sali pod wszelkiego rodzaju prezentacje, konferencje czy transmisje na żywo. Sala studyjna, czyli druga sala kina Moskwa, ma charakter sali wielofunkcyjnej. Jej kameralny charakter wykorzystywany jest również do seansów, nie tylko do seansów repertuarowych, ale również jako miejsc szkoleń, spotkań firmowych czy pokazów zamkniętych. Obie sale, poza prezentowaniem repertuaru filmowego, wykorzystywane są również do organizowania spotkań, również tych miejskich. W kinie organizowane są pokazy filmów artystycznych, niekomercyjnych, dokumentalnych i wielu innych mniej znanych publiczności. Odbywają się tam także przeglądy filmów alternatywnych oraz premiery filmowe. W roku 2019 przed kinem odsłonięto ławeczkę filmoznawcy i animatora kultury Andrzeja Koziei. A jeżeli już jesteśmy przy historii, to ja chciałbym polecić waszej uwadze stronę dawny.jędrzejów.pl. Jest to portal, który powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918. Więcej szczegółów na temat tej monografii i całego projektu znajdziecie, odwiedzając tę właśnie stronę. Polecam serdecznie. No to chyba teraz już nie macie żadnych wątpliwości, gdzie i na co warto się wybrać. I tym właśnie kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Dzięki za wspólnie spędzone chwile. Michał Pustuła, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Dzień dobry, witajcie, cześć. Zaczęły się wakacje, a my zaczynamy już teraz nasze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam oczywiście na nasze spotkanie. Przy okazji dopytuję się, jak tam wasze wakacje, czy już zdążyliście się do nich przyzwyczaić, czy jeszcze jesteście w trybie nauki, czy też po prostu już wszystko zapięte i zaplanowane na ostatni guzik, a być może nastawiacie się na jakieś spontaniczne wakacyjne wyjazdy. Napiszcie o tym. michał.pustuła@radioagora.pl. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to u was w tym roku wygląda. Kilka słów o tym, czym dziś zajmować się będziemy. Na pewno odwiedzimy Chęciny i okolice. Będziemy również w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Zajmiemy się również regionalną organizacją turystyczną. Będziemy także w tokarni sprawdzać działanie aplikacji, dzięki której możemy zwiedzić park etnograficzny. Oprócz tego trochę opowiemy sobie o muzeum sportowym, które dotyczy naszego klubu najlepszego szczypiorniakowego, czyli po prostu piłki ręcznej, czyli mówić będziemy oczywiście o tym temacie. A oprócz tego odwiedzimy na koniec także Muzeum w Wiślicy i Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. To wszystko w ciągu najbliższej godziny. Rzecz jasna, nie zabraknie także za chwil kilka przeglądu wydarzeń tygodnia. Najpierw jednak zaczniemy właśnie od spotkania z przewodniczką Dorotą Czesak, autorką książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. No to zapinamy pasy i jedziemy na wycieczkę, tak zwaną jednodniówkę.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
4: Patriotyzm lokalny nakazuje mi zabrać was najpierw do Chęcin, ponieważ ja mieszkam bardzo blisko zamku w Chęcinach. Niektórzy wręcz twierdzą, że biała dama to ja, mimo tego, że włosy mam czarne. Warto pojechać do Chęcin. Zainwestowaliśmy jako miasto i gmina Chęcina sporo pieniędzy w to, żeby państwa przekonać do tego, żeby do Chęcin przyjechać i żeby wasz pobyt był miły, tak? Żebyście mieli dogodne warunki do zwiedzania, więc Zamek Królewski w Chęcinach jest absolutnie atrakcją, którą musicie odwiedzić, z wspaniałą historią. Ja zawsze mówię, że na pewno widzieliście zamek w Chęcinach, na przykład oglądając pana Wołodyjowskiego, a nawet nie wiecie, że to właśnie jedna z części zamku grała, znaczy wzgórze zamkowe, o może w ten sposób, brał udział w filmie. Jeżeli zamek w Chęcinach, to na pewno Noce na Zamku. Bardzo rozpopularyzowane ostatnimi laty. Nocne zwiedzanie Chęcin. Warto na coś takiego się wybrać. Teatr Ognia, wystrzały z armat. Rzeczywiście robi to wrażenie. Witamy gości po królewsku w Chęcinach.
5: I od królewskiego akcentu zaczynamy. No ale jednak Chęciny to nie tylko sam zamek w Chęcinach, bo przecież co prawda otoczenie całego zamku zostało ostatnio, jak to się ładnie mówi, zrewitalizowane.
4: Moje ulubione słowo, rewitalizacja.
5: Moje również, zaraz po celebrycie. Natomiast jest również piękna iluminacja, ale przecież jest także kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które w samych Chęcinach można obejrzeć.
4: Dokładnie tak. Zapraszamy na wyremontowane rynki, dlatego że Chęciny to jest takie miasto szczególne, które ma rzeczywiście dwa rynki. Rynek górny, rynek dolny. Po kapitalnym remoncie, więc warto przejść. Warto się zaplątać w plątaninę średniowiecznych uliczek. W Chęciny to średniowieczne miasto. Warto zwiedzić nasze kościoły. Kościół parafialny świętego Bartłomieja z kilkusetletnią historią. Jeden z najstarszych kościołów w Polsce, którego rodowód sięga XIV wieku. Według legendy istniało przejście, loch między zamkiem w Chęcinach, a właśnie naszym kościołem parafialnym. Podobno, kiedy mieszkańcy Chęcin byli zagrożeni, a tych okresów w historii było kilka, uciekali po prostu tymi lochami. Ostatnie prace archeologiczne niestety tego nie potwierdziły, także już tutaj studzę zapędy, bo niektórzy
5: może
4: chcieliby nosić, przenosić.
5: Ktoś zasypał i wiesz, i nie ma dlatego
4: przejścia. Na pewno przy kościele parafialnym jest sztonia pogórnicza, dlatego niestety pęka, także Chęciny to górnicze miasto. Jak stoimy na zamku, widzimy panoramę sama Chęcin. Widać w naszej panoramie to górnictwo odkrywkowe, z którego Chęciny bogaciły się i dzięki temu były w swojej historii, miały taki okres, kiedy były popularniejsze, silniejsze i bogatsze od Kielc. Także warto o tym pamiętać.
5: Właśnie, jeżeli już jesteśmy na zamku w Chęcinach i spojrzymy...
4: Który to kierunek? Gdzie?
5: Spojrzymy, już ci mówię, który to kierunek. To będzie, zdaje się, że północny zachód.
4: Północny zachód,
5: to tam będzie Góra Miedzianka. Tak mniej więcej w tamtych
4: Dokładnie
5: okolicach.
4: Dokładnie tak.
5: To także jest miejsce, które warto odwiedzić.
4: To jest miejsce, które warto odwiedzić, o które walczymy od kilku lat. Walczymy w takim sensie, że bardzo byśmy chcieli sztolnie pogórniczo udostępnić dla Państwa. Nie wiem dokładnie kiedy, może za 2 lata będziecie tam Państwo serdecznie zaproszeni, dlatego że gmina Chęcina otrzymała dużą dotację unijną i sztolnie będą udostępnione. Apeluję, proszę, żebyście nie wchodzili na własną rękę, bo amatorów zwiedzania jest niestety bardzo, bardzo wielu. Stan tych tras podziemnych jest niestety bardzo kiepski i niebezpieczny, także bardzo proszę nie wchodzić na własną rękę. Jeżeli ktoś wejdzie, czy zamierza wejść, potrzebna jest zgoda konserwatora przyrody, także Miedzianka, ale warto wybrać się na część naziemną, na Górę Miedziankę, dlatego że jest pięknie wykoszona, jest odkryta grań, no i można znaleźć lazuryt i malachit, czyli przepiękne skały. To są skały... kolor morski, coś ci mówi?
5: Niebieski.
4: No powiedzmy, że
5: pamiętaj,
4: tak.
5: Pamiętaj, że jestem mężczyzną, rozróżniam tylko 3 kolory.
4: No właśnie, a propos kolorów, mam tutaj taki piękny mikrofon w kolorze łososiowym i jak stoję na zamku w Chęcinach, to mówię, patrząc na kierunek południowo-wschodni, tam jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci
5: jest,
4: i Dwór
5: tak.
4: Starostów. Proszę bardzo, proszę spojrzeć na pomarańczowy kolor, a dla kobiet łososiowy.
5: No i to jest właśnie to rozgraniczenie pomiędzy mężczyznami a kobietami. Słuchaj, jesteśmy w Chęcinach, jesteśmy w gminie Chęciny. Od, zdaje się, że 3 lat na terenie miasta i gminy Chęciny działa również klaster turystyczny. Czy jego działanie jest zauważalne dla turystów? Bo on po prostu skupia, tak pokrótce mówiąc, instytucje turystyczne z gminy Chęciny. Miał być jeden bilet, nie wiem, czy ten bilet już działa?
4: Powiem szczerze, że nie wiem, czy ten bilet działa. Dla mnie od początku było to problematyczne, jeżeli chodzi o Jaskinię Raj. Dlatego, że jaskinia Raj też jest w tym klasterze. Bardzo ciężko się dostać do jaskini, zwłaszcza jeżeli mówimy o turystyce grupowej. Ja taką przede wszystkim się zajmuję. Tam były jakieś wyłączenia, jakieś gwiazdki, że z wyłączeniem jaskini Raj, w sensie z wyłączeniem dostępności biletów. Myślę, że wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, jeżeli promują, tak, wszystkie zabytki. Także jeżeli się o nas mówi, mam nadzieję, że dobrze, to jak najbardziej, to jest wskazane.
5: Jak, powiedz mi, rozpocząć taką właśnie wędrówkę po Chęcinach? Od zamku rozpoczynamy i co potem? Schodzimy w dół, w górę, mówiliśmy o rynku, mówiliśmy o Miedziance. Niemczówka jest jeszcze do obejrzenia.
4: Jest, jak najbardziej. Niemczówka jest do obejrzenia. Jedna z najstarszych kamienic w Chęcinach. Warto się tam wybrać. Pięknie odrestaurowane wnętrza z XVI wieku. Można zacząć zwiedzać Chęciny od parkingu pod zamkiem. Bardzo często myli się to, dlatego że mamy też restaurację pod zamkiem, tak? Także pod zamkiem od strony południowej, od strony Krakowa zostawiamy auto, wspinamy się na górę zamkową i zwiedzamy zamek i przechodzimy na drugą stronę góry zamkowej, mijając kościół parafialny świętego Bartłomieja. Schodzimy traktem, który już w tym sezonie ma być nazwany traktem króla Władysława Łokietka. Ma być wyremontowany, ma być dostosowany do potrzeb turystów. Przechodzimy przez rynek górny, potem Niemczówka. Warto zajrzeć do klasztoru i do kościoła ojców franciszkanów z niesamowitą historią. Ja uwielbiam turystów, którzy mi opowiadają, jak właśnie w klasztorze bardzo się dobrze bawili, dlatego że nie wszyscy wiedzą, ale od lat 60. do 90. XX wieku kościół, klasztor zostały przekształcone w obiekt hotelarski. I zdarzają się turyści, którzy mówią, że tutaj, proszę bardzo, w prezbiterium to ja dobrą wódeczkę piłem. W latach 90. obiekt wrócił w ręce franciszkanów, którzy robią bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, odnawiają ten zabytek, który ma kilkaset lat.
5: I nie serwują już napojów.
4: Tego nie wiem. Trzeba by iść do ojca Pawła, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Może gdzieś tam komuś.
5: I widzisz, i tutaj doszliśmy do takiego tematu, który również chciałem poruszyć, ponieważ po pierwsze mamy, co prawda, i mówimy o wycieczkach jednodniowych, ale mamy również... czasami tak bywa, że a to popsuje się samochód, a to po prostu gdzieś zabalujemy. Musimy gdzieś przenocować.
4: Z obiektami hotelarskimi w naszym województwie nie chcę powiedzieć, że jest problem. Ja tutaj cały czas podkreślam, że ja się przede wszystkim zajmuję turystyką zbiorową, czyli grupy 30, 40, 50 osób. Mamy piękne hotele, 3-4 gwiazdkowe, nowe. No tylko nie wszystkich na te hotele stać po prostu. Gdzieś tam kuleje ta baza hoteli 3-gwiazdkowych, ale takiej średniej klasy, żeby można było przyjąć turystę w dosyć dobrym standardzie i w dobrej cenie. Ja osobiście bardzo polecam schroniska. W Chęcinach mamy bardzo dobre schronisko młodzieżowe. Pozdrawiam wszystkich ze schroniska. Na Nowinach, Sitkówka Nowiny, wspaniałe schronisko. Także może warto rzeczywiście przenocować w hotelu czy w obiekcie o niższym standardzie, ale rzeczywiście z dobrą ceną.
3: Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka, autorka książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego, była moim i waszym gościem, zapraszając i oprowadzając nas po swoich okolicach, czyli po Chęcinach. Dziękujemy bardzo. Oczywiście do Chęcin jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach i to pewnie nie raz, chociażby dzisiaj będziemy mówić o aplikacji Blisko Chęcin, dzięki której zwiedzić możemy tokarnię i parket nogę. A już teraz widzę, że pora najwyższa na...
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
1: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przejdzie potężną cyfrową rewolucję. Placówka otrzymała blisko 10 milionów złotych dofinansowania na rozwój infrastruktury IT, modernizację systemów oraz poprawę cyberbezpieczeństwa. Pieniądze pozwolą na lepsze zabezpieczenie danych pacjentów przed atakami hakerskimi oraz na zakup nowoczesnego monitoringu sal i oddziałów. W ramach projektu wszystkie budynki szpitala zostaną połączone siecią światłowodową, pojawi się nowy sprzęt komputerowy, elektroniczny obiekt dokumentów oraz system e-rejestracji, a finał całej inwestycji zaplanowano na koniec 2028 roku. Żerują na ludzkiej krzywdzie i wyciągają ręce po gigantyczne pieniądze. Świętokrzyski ZUS ostrzega przed oszustami mataczającymi przy świadczeniach wspierających dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Paweł Szkalej, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału ZUS.
6: Ostrzegamy przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenie wspierające. Ta obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna, wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy, jeśli przyjdziemy nawet do nas, pomogą taki wniosek złożyć.
1: W razie jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast alarmować policję lub zadzwonić do Centrum Kontaktu ZUS. Dwie specjalne linie turystyczne połączą w te wakacje najpiękniejsze i najbardziej popularne zakątki Kielc. Na ulice miasta wyjadą autobusy oznaczone symbolami CK1 i CK2, mówi Agata Wojda, prezydent Kielc.
7: Linia, która mieszkańcom ma usprawnić komunikację po mieście, ma usprawnić odwiedzanie tych miejsc, gdzie odbywają się różnego rodzaju atrakcje, aktywności, gdzie są punkty, do których warto zajrzeć, ale także ma być to linia, która także poprzez swoją trasę będzie promować największe turystyczne atrakcje Kielc, także dla tych osób, które zagoszczą w tym specjalnym wakacyjnym okresie do naszego miasta, żeby dać im taką wskazówkę i taką topografię, co warto w mieście zwiedzić. Oczywiście będzie na tej trasie Kielecka Kadzielnia, będzie Telegraf, będzie Wiecznia, będzie Ogród Botaniczny, będzie dworzec autobusowy, będzie Kielecki Rynek.
1: Linie turystyczne będą kursować w każdą sobotę i niedzielę aż do końca wakacji. Nawet 200 osób dziennie odwiedza Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, by odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedwakacyjny ruch w urzędach ruszył pełną parą, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
8: To prosty sposób, by zadbać o zdrowie i portfel podczas wypoczynku. Ten dokument może pomóc w sytuacji nagłej choroby lub konieczności skorzystania z opieki medycznej poza granicami Polski. Umożliwia korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju, a chodzi o kraje Unii Europejskiej oraz państwa m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
1: Aby uniknąć stania w kolejkach, wnioski o kartę zdrowia warto składać przez internet. W tym roku pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ wydali już ponad 19 tysięcy kart EKUS.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Ewelina Walczak, a wy sprawdźcie ważność swojej karty. Ja wyjeżdżając na początku czerwca zorientowałem się, wychodząc właściwie z domu, że moja karta była ważna do 15 maja. No niestety, pojechałem bez.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia już za nami, a przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o miejscu, które wjeżdżając do Kielc od strony Krakowa, czyli od Jędrzejowa, czy od Chęcin, jak kto woli, widać na pierwszy rzut oka i nie da się nie zauważyć wzgórza, na którym obecnie stoi sobie klasztor. Ale przecież nie zawsze tak było, bo ta historia karczówkowskiego wzgórza nie dość że jest 800-letnia, to jeszcze zostanie opisana w powstającej cały czas monografii, która prawdopodobnie będzie jednym z najbardziej opasłych, mówiąc kolokwialnie, dzieł dotyczących jednego miejsca w naszym regionie. No i właśnie do tego miejsca chciałbym, żebyśmy wybrali się dziś wraz z historykiem Stanisławem Szerekiem.
2: Mieszkańcy Świętokrzyskiego mają głos.
9: Naprawdę historia Karczówki to jest 800 lat, bo to jest koniec XIII wieku. Gdzieś tam rozwija się malutkie miasto Kielce w XIII wieku i obok pojawiają się górnicy, warkowie. Szukają rudołowiu, rud miedzi, rud żelaza. To jest XIII-XIV wiek. I wtedy według pewnych dokumentów, śladów, oni się pojawiają i na Karczówce. Czyli ja uważam, że mówiąc o historii Karczówki, to trzeba zacząć od po opowiedzieć trzeba o dwóch filarach. Jeden filar to jest ta historia gospodarcza tych terenów, bo to się tak zaczęło, że ta góra była zryta jak kretowisko, co chwilę były kopce, obok kopcy zapadnięte szyby, dukty, gdzie po prostu ci gwarkowie przez te parę wieków, a można powiedzieć, że wokół Karczówki w okolicy to przez 8 wieków, bo od końca XIII po XX wiek, przecież jeszcze w XX wieku były tutaj czynne kopalnie na Dalnej Górze, kopalnia Barbara. To była ta historia właśnie gospodarcza. Gdyby się nie zdało na początku XVI wieku, że wielka osoba dla tego miejsca, biskup Szyszkowski, ufundował tu klasztor, najpierw kościół, a potem klasztor. I są dwa przypuszczenia, dlaczego to ufundował. Jedno wynika z jakichś tam dokumentów jego, że zaraza ominęła Kielce, doszła aż nawet do Białogona. Na początku XVII wieku ominęła Kielce. No i to było powodem, że jako wotum dziękczynne ufundował tutaj ten górniczy kościółek, który potem się rozrósł do klasztoru, do tych zabudowań gospodarczych. Drugie badanie i to aktualne takie badanie historyków dzisiaj, to też kierują uwagę na fakt, że XVI wiek to się skończyło średniowiecze, ludzie potrzebowali świeżego powietrza, przestrzeni, powstawały przez Bernardynów organizowane te kalwarie, drogi krzyżowe, no w 1600 kalwaria Zebrzydowska, tu u nas prawdopodobnie 1645 rok. Więc po prostu Karczówka zaczęła istnieć potem z tego powodu, że tu powstał klasztor. Bo jeżeli by tego się nie zdarzyło, tak jak na okolicznych górach, no blisko, mamy Brusznię. Na Bruszni mamy, tak jak na Karczówce, ślady po kopalniach i nic więcej. A tu mamy obiekt, który jest oryginalny w skali naszego miasta, w skali naszego województwa, bo jest to klasztor, który praktycznie jest niezmieniony od tych prawie 400 lat, a do tych 400 lat, bazując na idei powstania tutaj klasztoru, czyli bazując na 2 maju 1624 roku, wtedy kiedy biskup Szyszkowski podpisuje dokument o erygowaniu tutaj kościoła na Karczówce, no to jest właśnie za 9 lat mamy uroczystość takiego poważnego jubileuszu. Ja o tym mówię dlatego, że właśnie aktualnie od paru lat z grupą naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego tam rozmawiamy, jesteśmy po rozmowach z 8 osobami. Niektóre te osoby są nawet z Krakowa, nie tylko z naszego uniwersytetu, ale tam jest i taki doktor Bernardyn też. Po prostu powstaje monografia Karczówki. Powstaje monografia, która będzie miała kilka części. No i właśnie w tej pierwszej części to będą autorzy to Pan doktor Michta pisze właśnie o powstaniu tej fundacji, jak to wyglądało, jak najpierw powstał kościół według praw kościelnych, potem się to rozrastało do klasztoru, potem się pojawili Bernardyni. To też nowe rzeczy są odkrywane, jak to wszystko wyglądało, bo wiemy, że przeciwni ich tutaj byli Paulini z Częstochowy. Pani Elżbieta Wierzba pisze o biskupie Szyszkowskim, który był, niektóre źródła podają, że był przyjacielem Karola Borromeusza. To nie jest prawda, bo to wiekowo się nie zgadza. On, biskup Szyszkowski, był zafascynowany właśnie Karolem Borromeuszem, kardynałem Kościoła, uważanego za jednego z najwybitniejszych kardynałów Kościoła, bo on stworzył wiele reform takich kościelnych w czasie drugiego soboru trydenckiego, któremu on jakoś go głównie organizował. No, też będzie taka pełna informacja o tej postaci. Zresztą przez pewien okres to ten konwent Bernardynów się nazywał pod wyznaniem świętego Karola Borromeusza tutaj na Karczówce. My mało eksponujemy tą właśnie postać tego świętego, a on zmienił kościół, tak jak dobrze pamiętam. To efektem właśnie soboru trydenckiego było to, że w kościele powstało tabernakulum, powstał konfesjonał. Możemy sobie domniemywać, jak to kiedyś wyglądało. No, może wierni nie byli tak nawet dopuszczeni, jak dzisiaj jesteśmy. A potem kolejne tomy będą też bardzo bogate, bo będzie to tom o architekturze Karczówki, o wnętrzach, o wystroju, o tych przedmiotach ruchomych. To będzie taki jeden tom. No, musi być tom właśnie o gospodarzach, czyli mówiłem, ksiądz Bernardyn, ojciec Sitnik, z Bernardynów z Krakowa, były dyrektor archiwum Bernardynów w Krakowie, pisze właśnie historię Bernardynów tutaj na Karczówce. A do tej historii Bernardynów dochodzi zaraz historia sióstr Sercanek. I też już kontakt mamy z tymi siostrami. One przecież, tak jak Bernardyni, to byli 233 lata plus 50 lat samotnie ojciec Kolumbin Tomaszewski. No to siostry Sercanki były tu od 1918 do 1957. I to też bogata historia, bo w tym okres II wojny światowej praktycznie na oczach Niemców drukarnie tutaj miały, pomagały partyzantom, cierpiały z tego powodu, jak i księża, którzy wtedy byli tutaj właśnie, bo ksiądz, który, jak wybuchła II wojna światowa, ksiądz Szczepan Domagała, Niemcy go wsadzili do obozów za to, że po prostu miał taką postawę patriotyczną, że zarzut, że słuchał radia, między innymi był tu katowany na dziedzińcu, są jego wspomnienia. Potem skończył w Dachau, był królikiem doświadczalnym, już po wojnie był proboszczem w Piekoszowie. A na koniec tego okresu II wojny światowej, to na Karczówce, czy już jak się skończyła II wojna światowa, to nastał ksiądz Stanisław Ziółkowski, który znowuż też smutna historia, bo w 1946 roku we wrześniu go zastrzelił policjant w lesie na Karczówce. No. Ciekawa historia między tym okresem od księdza Domagały do księdza Ziółkowskiego. Na Karczówce byli księża redemptoryści, czterech ich było. No to będzie w kolejnych tomach to ukazane, no i na końcu będzie historia Palotynów, no bo już mamy ich od 1957, po wielkich perypetiach, są do dzisiaj, czyli już ponad 50 lat. To już też jako współautor pewną część tego opracowania aktualny rektor ksiądz Jan właśnie popełni. Ogromny temat. To jest sprawy związane z tym górnictwem właśnie. To są różne rody tutaj zaangażowane i rody Szembeków. Tu podobno była chowana rodzina Szembeków. Tablica epitafijna była w kościele Szembeka, jednego bohatera z Podchocimia. Znamy już treść tej tablicy, może ją kiedyś reaktywujemy, żeby tutaj ona pokazała się. To wszystko to tak wygląda, że Karczówka, no chyba można powiedzieć, że ona jest zakodowana w sercach, w spojrzeniu Kielczan. To spojrzenie świadomie powiedziałem, bo jednak jakąś wartość estetyczną Karczówka prezentuje. No. Są obrazy z XVIII wieku, z XIX, które pokazują Karczówkę. Te obrazy są i w Muzeum Narodowym w Krakowie, i w Muzeum Narodowym w Warszawie. I w Radomiu są ryciny takie dotyczące karczówki. A wiemy, że te kilkadziesiąt lat temu w tym XX wieku, no to mieliśmy artystów, tu nawet lokalnych, którzy malowali karczówkę. No to najprostszy przykład to dwóch braci Prausów, prawda? Ja mówię, że to są kieleccy Kossakowie. Bywali tu na karczówce, malowali karczówkę, a potem między innymi z tych wszystkich powodów mnie się też udało z grupą przyjaciół tak na przełomie wieków organizować tu plenery malarskie na karczówce przy pomocy oczywiście księży Palotynów. No i przez te 7 lat to mieliśmy ponad 200 malarzy, którzy tak średnio licząc jak namalowali 5 obrazów, to jest 1000 karczówek. Ktoś może się uśmiechnąć, ale 1000 karczówek wisi w domach kieleckich, w domach w Polsce, no bo niektórzy to na prezenty dla rodziny kupowali te obrazy i tak dalej, a nawet za granicą, za granicę te obrazy pojechały. No bo karczówka jest oryginalnym miejscem z tego powodu, że ją faktycznie można malować, fotografować ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa. No.
3: A patrząc z karczówkowskiego wzgórza właśnie na południe, o którym przed momentem wspomniał mój gość, historyk Stanisław Szrek, można pewnie dojrzeć Zamek Królewski w Chęcinach. A stojąc na Zamku Królewskim w Chęcinach, można pewnie też dojrzeć park etnograficzny w Tokarni. I właśnie do Tokarni chciałbym was teraz zabrać, żebyśmy pozwiedzali park ze specjalną aplikacją, o której opowie nam rzeczniczka prasowa Muzeum Wsi Kieleckiej, Beata Rygi.
10: To był nasz pomysł autorski, który tutaj się narodził w Muzeum Wsi Kieleckiej. Oczywiście przedsięwzięcie było dosyć drogie, więc gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyby nie programy, które minister otwiera nam co roku i daje takie szanse, nie moglibyśmy tego pomysłu zrealizować. To było naszym marzeniem, ponieważ Park Etnograficzny w Tokarni jest miejscem, który zachowuje nie tylko architekturę drewnianą, ale również zachowuje ten krajobraz dawnej wsi. Więc umiejscawianie kierunkowskazów, tablic informacyjnych, ten krajobraz by ewidentnie zaszpeciło. Na to też zwracają uwagę filmowcy, którzy nas odwiedzają bardzo licznie, bo skansen jest ich ulubionym miejscem. Mieliśmy już świętej pamięci już Krzysztofa Krauzego, który kręcił tutaj fragmenty do Papuszy. Mieliśmy także Filipa Bajona, który tutaj realizował Śluby panieńskie. I mieliśmy także filmowców z Bollywood, którzy byli zachwyceni kościółkiem, wiatrakami i którzy również akcję z jednego ze swoich filmów umieścili właśnie w skansenie. Natomiast oni podkreślają, że walorem naszego skansenu jest fakt, że on nie jest szpecony tymi dodatkowymi jakimiś elementami informacyjnymi. Kochamy filmowców, jesteśmy zawsze dla nich, czekamy na nich z otwartymi ramionami. Mam nadzieję, że skoro było już Bollywood, to będzie i Hollywood, więc przygotowujemy się na to intensywnie. No, ale też jest oczekiwanie turystów, prawda, którzy chcą mieć bardzo bogatą informację o obiektach, które zwiedzają. Pewnie, że są przewodniki, które można sobie ze sobą zabrać i wertować kartki, ale to już odchodzi powoli w niepamięć i coraz więcej turystów, właściwie nie ma turystów, bo nawet są badania, że właściwie 70% turystów, którzy nas odwiedzają, dysponuje smartfonami, telefonami, tabletami. W związku z tym no, trzeba też jakby to wziąć pod uwagę przy jakiejś perspektywie dalszego rozwoju. I stąd też nasz pomysł, aby właśnie stworzyć aplikację na systemy mobilne, która by była przewodnikiem, ale która też by łączyła elementy edukacyjnej.
3: A o aplikacji i jej działaniu opowiadała Beata Ryni z Muzeum Wsi Kieleckiej. Dziękujemy bardzo. Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich nowinek technologicznych, które towarzyszą nam na co dzień, ja wiem, że musimy z nimi być za pan brat, ale z drugiej strony to myślę, że akurat w tym przypadku to opowieści dobrych przewodników są absolutnie niezastąpione, a takich w naszym regionie nie brakuje.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: No to już prawie połówka za nami, połówka oczywiście programu, żeby nie było żadnych wątpliwości, że cokolwiek innego. Powoli zbliżamy się również do w pół do. Natomiast

0: Jedyna nazwa zawsze jest i chyba pozostanie. I właśnie dlatego tak nazywa się to muzeum. O szczegółach już teraz na antenie. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Muzeum Historii Klubu Iskry Kielce to jest miejsce, na które zdaje się, że czekali nie tylko kibice, ale sportowcy także.
2: Nie tylko kibice, nie tylko sportowcy, także sądzę mieszkańcy regionu i po prostu wszyscy, którzy interesują się piłką ręczną.
0: A tych w regionie świętokrzyskim nie brakuje, zresztą nie ma się co dziwić. W końcu nie bez kozery i nie bez przyczyny mówi się o tym, że Kielce są stolicą polskiej na pewno piłki ręcznej, jeżeli nie europejskiej. Pani Aniu, podobno aż 600 sztuk przeróżnych eksponatów znalazło się w gablotach nowego muzeum, którego otwarcie będzie w przedostatni dzień lutego, czyli 28. No to w takim razie uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy, co ciekawego będzie można tam w tych gablotach zobaczyć, co się znalazło, co to za eksponaty, skąd one się wzięły. Mówmy o wszystkim.
2: Tak, eksponatów zewidencjonowaliśmy ponad 600 sztuk. Nie wszystkie się znajdą w gablotach, bo po prostu już nie ma na nie miejsca, ale planujemy drugi etap z rozbudową. Generalnie znalazły się koszulki, szaliki, flagi, bębny, zdjęcia, bilety, karnety, foldery, programy meczowe, masa dokumentów, masa kontraktów, pieczątek, dyplomów, nagród, różnych statuetek i naprawdę bardzo, bardzo dużo innych dziwnych rzeczy.
0: To jest historia bardzo bogata, ponieważ to blisko 60 lat i tych eksponatów, no nie ma się co dziwić, że jest aż tyle. Proszę powiedzieć, skąd one pochodzą? Czy to są klubowe eksponaty wyciągnięte gdzieś z archiwum, czy są to przedmioty podarowane przez fanów?
2: Część rzeczy należy do klubu lub pracowników klubu, przyniesie po prostu swoje pamiątki tutaj do muzeum, ale część należy do byłych trenerów, byłych zawodników, obecnych trenerów, także różnych osób, które przez te niespełna 60 lat były związane z działalnością klubu.
0: A czy był jakiś taki eksponat, który jak zobaczyliście, to zrobiły wam się ogromne oczy jak piłka do szczypiorniaka i powiedzieliście: wow, skąd to się wzięło i co to w ogóle jest?
2: To znaczy tak, ja niespełna 8 lat temu pisałam książkę 50 lat historia mistrzów i wtedy już część rzeczy widziałam, tak? I udało się pozyskać te rzeczy, aby one zawisły też i w muzeum. Na przykład jest to pierwsza umowa pierwszego trenera, pana Wacława Mozera, z 1 września 65 roku, która świadczy o tym, że właśnie tego dnia powstał klub. Mhm. Na pewno jest to masa notatek, ręcznych rysunków, taktyk rozrysowanych kilku kolejnych trenerów z lat 60. Na pewno jest to piłka z 67 roku. Cała masa różnych bardzo starych biletów jeszcze z Halina Krakowskiej. Flaga sektorowa na przykład z Halina Krakowskiej. Czy no, cała kolekcja medali począwszy od roku 80, od pierwszego medalu, który był pierwszym, tak? Brązowy medal w 80 roku był pierwszym, którym klub, drużyna zdobyła.
0: Wiem, że również do muzeum, tak jak pani zresztą powiedziała, pamiątki przynosili kibice. Czy było wśród tych przyniesionych rzeczy coś, co wywarło na was największe wrażenie?
2: Tak, właśnie flaga z krakowskiej, gdzie mamy dużo zdjęć z tą flagą. Ona jest z autografami zawodników z 99 roku. Po zdobyciu kolejnego mistrza Polski zawodnicy na parkiecie po prostu ją całą podpisali i w tej chwili ona wisi w jednej z gablot.
0: No właśnie, wisi w jednej z gablot, mówimy o gablotach, o eksponatach, ale tak naprawdę to nie powiedzieliśmy tego, gdzie te wszystkie eksponaty będą do zobaczenia i gdzie można się na nie natknąć.
2: W tej chwili mamy zagospodarowanych 5 ogromnych wnęk pod trybunami, zarówno w lewym, jak i w prawym korytarzu w hali Legionów na piętrze, plus 3 stojące gabloty, takie przeszklone na korytarzu przy oknach.
0: Czyli ta wystawa, czy ja dobrze rozumiem, że ona będzie dostępna dla kibiców, którzy będą przychodzili na mecze, czy ona będzie po prostu na co dzień również, jeżeli ktoś będzie chciał odwiedzić Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, to będzie mógł również wejść znaleźć i pooglądać?
2: W trakcie dni meczowych wystawa będzie dostępna dla osób, które mają bilet lub karnet na dany mecz. No i

0: są wpuszczani przed meczem, czyli 2 godziny przed meczem na halę. Ale w pozostałe dni, poza poniedziałkiem, można od 10 do 16 swobodnie zwiedzać. Niewymagane są bilety.
1: Czyli jak poza poniedziałkiem, no to tutaj nam się już robi takie klasyczne muzeum, ale rozumiem, że bez kapci na nogach.
0: Nie, nie, bez kapci na nogach. Jest to prawdziwe muzeum, tak? Myśmy je zarejestrowali, więc to jest prawdziwy obiekt muzealny z historią, z ekspozycją, która ma też wartość kulturową i historyczną. To nie jest tylko ekspozycja klubowo-kibicowska, ale też i no, mam wrażenie, że bardzo dużo będzie takich artefaktów, które są związane po prostu z historią i z działalnością.
1: Pani Aniu, ta historia cały czas się pisze, bo oczywiście drużyna doskonale sobie radzi w rozgrywkach krajowych i rozgrywkach europejskich, a nawet światowych. Rozumiem, że tych eksponatów będzie z czasem jeszcze przybywać.
0: To jest na razie dopiero pierwszy etap muzealny. Już jest w planach rozpoczęty drugi etap. Muzeum będzie poszerzono multimedia o dodatkowe atrakcje dla kibiców, takie, których będzie można dotknąć. Także liczymy na to, że uda nam się zagospodarować kolejne wnęki, które na razie stoją puste. I no, pracujemy nad tym, aby to muzeum rozwijało się cały czas.
1: I oby rozwijało się jak najlepiej i jak najdłużej. Tego życzymy zarówno samemu muzeum, jak i drużynie, żeby zdobywała kolejne puchary i kolejne osiągnięcia. Anna Benicewicz-Miazga była moim i waszym gościem, kuratorka tego całego przedsięwzięcia, jakim jest Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Jeżeli już przy muzeach jesteśmy, to chciałbym was również do nieco starszego muzeum zabrać, znajdującego się w Jędrzejowie. I pewnie już niektórzy się domyślają, że chodzi o Muzeum Przybkowskich, ale no właśnie, tutaj pojawia się pytanie. Skąd tak naprawdę to muzeum się wzięło? Jakie były jego początki? Dlaczego akurat zegary, a nie termometry, albo akwaria, albo cokolwiek innego? Na te pytania mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedzi wraz z dyrektorem Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, Janem Przybkowskim.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
2: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
1: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych, i myślę, że tych zabytkowych, i tych współczesnych. Ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Przybkowskich, tutaj można postawić znak równości. Ale od czego to wszystko się zaczęło? Jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
2: Och, no wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przybkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych. Zaczął nawet studia astronomiczne, ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, a to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Feliks posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku. I ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w Ogrodzie Czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
1: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Szybkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
2: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
1: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy albo z zimowego na letni ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
2: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i w gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas. Także i nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają. Czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy. I dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy kiedy mierzymy czasem letnim, i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
1: No tak, ale
2: teraz wracamy do czasu właściwego dla zegarów słonecznych.
1: Jeżeli mamy taką wiedzę, to również sobie możemy poradzić z tym, żeby określić na podstawie czasu słonecznego, która jest godzina. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i jak zwykle zapraszamy do Jędrzejowa, do Muzeum Szybkowskich.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.
1: No z takiego zaproszenia wprost z ust dyrektora nie można nie skorzystać, prawda? Jan Szybkowski, dyrektor Muzeum Szybkowskich w Jędrzejowie, był moim i waszym gościem, opowiadając o tym pięknym miejscu i o tym, skąd te wszystkie zegary w Jędrzejowie się wzięły. I popatrzcie tylko, jak to wszystko się pięknie łączy. Mówimy dziś o Jędrzejowie, mówimy dziś o Muzeum Szybkowskich, mówimy dziś także o tym, skąd te zegary się wzięły, a właściwie to o tym sobie za kilka chwil powiemy, a ja zapraszając was na ciąg dalszy naszej dzisiejszej przygody wspólnej, również spoglądam na zegar. Za moment nastąpi króciutka pauza i wracam.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Jeszcze nieco ponad kwadrans został nam do pełnej, a my cały czas jesteśmy przy magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Muzeum w Wiślicy. Muzeum, które pokazuje początki naszej państwowości. Muzeum zostało odnowione za kwotę prawie 28 milionów złotych. Co zostało odnowione? W jaki sposób i dlaczego wyszło z tego świetne muzeum zupełnie w nowej odsłonie? Justynie Rudzkiej opowie kierowniczka obiektu Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: To prawda, muzeum jest nowe. Muzeum otwarliśmy 28 czerwca dla zwiedzających i można powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Wszystko, co państwo możecie u nas zobaczyć, jest w nowej oprawie, a rzeczy, które do tej pory nie były widoczne, również są dostępne.
5: No właśnie, co teraz możemy zobaczyć?
4: Obecnie nasze zabytki, które kiedyś funkcjonowały każdy oddzielnie, zostały połączone w jedną trasę zwiedzania z podziemnym korytarzem, 150-metrowym podziemnym korytarzem. Samo zwiedzanie rozpoczynamy w pawilonie archeologicznym, gdzie mamy najstarsze obiekty udostępnione dla zwiedzających. Z pawilonu archeologicznego przechodzimy do podziemnej trasy, która wiedzie wzdłuż fundamentów bazyliki, wchodząc do podziemi kolegiaty, gdzie mamy zakonserwowane wszystkie rzeczy, które już wcześniej były dla zwiedzających dostępne, między innymi nasz najcenniejszy zabytek, czyli płyta orantów, a w samym obejściu wokół bazyliki w tunelu podziemnym mamy ekspozycję i udostępnione zabytki archeologiczne, zabytki ruchome, przedstawione w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, zakonserwowane, piękne do oglądania.
5: Brzmi bardzo ciekawie. Czy zainteresowanie jest duże?
4: Ogromne. Zainteresowanie mamy ogromne. Wszystkie bilety należy wcześniej rezerwować poprzez naszą rezerwację online bądź też telefoniczną.
5: Przyjeżdżają do Was mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, czy też mieszkańcy innych regionów?
4: Wachlarz zwiedzających mamy bardzo szeroki. Mamy i dzieci, młodzież z rodzicami, z starszych seniorów, ale także z różnych części Polski. Z województwa świętokrzyskiego naturalne, że te osoby są, ale bardzo dużo jest ludzi z północy Polski oraz z zachodu, ze Śląska.
5: Ta przebudowa waszego muzeum trwała trochę czasu, no i kosztowała trochę środków, gdybyśmy troszeczkę o tym opowiedzieli.
4: Myśmy otwarli plac budowy w październiku 2017 roku. Te prace budowlane, konserwatorskie i archeologiczne trwały przez prawie 4 lata. Muzeum zostało otwarte oficjalnie 26 czerwca i całość inwestycji wynosiła prawie 28 milionów złotych z wkładem funduszy europejskich w 85%, a z dofinansowaniem projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w prawie 8% oraz z dofinansowaniem projektu ze środków województwa świętokrzyskiego również w prawie 8%. Więc całość wyniosła, tak jak mówię, niespełna 28 milionów.
5: Te prace trwały jednak kilka lat, bo odnowienie tego wszystkiego, połączenie, odświeżenie wymaga czasu. To nie są takie zwykłe prace, że tak powiem, budowlane, postawić coś na nowo, prawda?
4: Nie, absolutnie nie. Właśnie projekt przez to był skomplikowany, ponieważ musieliśmy tutaj połączyć roboty budowlane wraz z pracami konserwatorskimi i archeologicznymi. Wszystkie te prace zazębiały się między sobą, więc musieliśmy wszystkie te ekipy na placu budowy jakoś połączyć i zgrać ze sobą, bo najpierw wchodziła budowlanka, później wchodziła archeologia, konserwacja i tak na przemian, ponieważ to prace były na tyle skomplikowane, że były robione wokół bazyliki, wokół stojącej bazyliki od XIV wieku, a więc tutaj też przede wszystkim o dbałość o zabytek. Mieliśmy wszelkie sprawdzenia konstruktorskie, ekspertyzy, żeby nic tutaj się nie stało, dlatego wymiennie musieliśmy polami budować, więc tak, była to. Te prace były bardzo trudne i trwały długo.
5: No ale udało się, zakończyło się sukcesem. Niebywałą atrakcją, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, jest ta podziemna trasa. Gdybyśmy coś o niej powiedzieli.
4: Dzięki finansom pozyskanym z funduszy europejskiej udało stworzyć się unikatowy 150-metrowy podziemny szlak łączący nasze najważniejsze zabytki. Jedna ścieżka turystyczna objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki. Oba te obiekty poddano procesom modernizacji, natomiast trasę zwiedzania zaplanowano w taki sposób, by jednocześnie zabezpieczyć zabytki, podnieść komfort zwiedzania. Na trasie zwiedzania wokół obejścia możemy podziwiać bezpośrednio w gablotach zabytki archeologiczne, które udało nam się pozyskać, scalić w ramach projektu, ponieważ zabytki były rozproszone w całej Polsce. Udało się część pozyskać jako trwały depozyt, część na własność. Skarby wiślickie, między innymi skarb srebrnych załóżnic znalezionych u nas na jednym z grodzisk, czy skarb srebrnych monet znaleziony na drugim grodzisku, więc to to wszystko jest nieprawdopodobnie atrakcyjne, cenne i w nowoczesnej oprawie.
5: No właśnie, bo muzeum kojarzy nam się jednak z takim zwiedzaniem trochę wionącym nudą, bo chodzimy od ekspozycji do ekspozycji, od obrazu do obrazu, od eksponatu do eksponatu, a u was to jednak jest opatrzone taką trochę nowoczesnością, nowoczesną technologią.
4: Ponieważ jest to nowe muzeum, mamy wykorzystane najnowsze techniki wizualizacji obiektów, cyfrowe rekonstrukcje 3D, laserowe hologramy, mapping, ruchome lunety z aplikacją VR, więc te wszystkie nowoczesne techniki dodatkowo uatrakcyjniają zwiedzanie. Można powiedzieć, że żaden zabytek nie jest przedstawiony w taki standardowy, nudny sposób, jakby się wydawało. To wszystko jest nieprawdopodobnie zaskakujące.
5: Czyli jeżeli ktoś wybierze się na wycieczkę do was razem z dzieciakami, no dzieci nie wyjdą od was znudzone.
4: Oj, na pewno nie. Na pewno nie. To mogę zagwarantować, że dzieciom bardzo się podoba, a mieliśmy już trochę tych najmłodszych zwiedzających i naprawdę są zafascynowane muzeum, prezentacją. Także tak, serdecznie zapraszam również tych najmłodszych.
5: A co tam dzieciom podoba się najbardziej?
4: Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się lunety z aplikacją VR oraz mapping, który jest pokazywany w samym pawilonie archeologicznym, ale również na trasie podziemnej zachwycone są wizerunkiem Długosza. Choć to chciałabym, żeby pozostało niespodzianką dla zwiedzających.
5: No dobrze, to zostawimy jako taką tajemnicę i obowiązek do zobaczenia podczas wizyty w Muzeum w Wiślicy. Pani zdaniem, jakie są najciekawsze elementy teraz tego nowego muzeum?
4: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że nieważne w którym miejscu będziemy w muzeum, w którym momencie zwiedzania, tam wszędzie jest coś innego, coś nowego. Nigdzie nie powtarzają się te techniki, nigdzie nie powtarza się wizualizacja obiektów, więc całe muzeum jest wspaniałe. Nie jestem w stanie wybrać jakiegoś konkretnego elementu.
5: Może jeszcze wróćmy do tych artefaktów archeologicznych, które się u was pojawiły, bo są jakieś nowe, prawda?
4: Tak, w ramach przeprowadzonego projektu udało nam się scalić wiślicką kolekcję i rzeczy, które do tej pory nie były u nas prezentowane, pojawiły się. To są między innymi skarb srebrnych załusznic, skarby monet z Grodziska, ale w gablotach również prezentujemy zabytki archeologiczne ruchome, które zostały znalezione w trakcie prac inwestycyjnych, czyli teraz, kiedy budowaliśmy korytarz. Ponieważ przy samej budowie musimy pamiętać, że pracowaliśmy w obrębie obiektu zabytkowego, w obrębie cmentarza szkieletowego, a więc tutaj z grobów zostało wydobytych bardzo dużo tych artefaktów, które zostały zakonserwowane i teraz są u nas przedstawiane zwiedzającym. No i oczywiście nie możemy zapomnieć w podziemiach o tym naszym najcenniejszym obiekcie, czyli o płycie Orantów, czyli posadzce krypty datowanej na XII wiek, który jest unikatem w skali Europy.
5: Skarbów u was co niemiara, więc pozostaje nic innego, tylko powiedzieć zapraszamy, prawda?
4: Serdecznie zapraszam wszystkich zwiedzających do nowo otwartego Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
5: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, kiedy muzeum jest otwarte, kiedy można do was zajrzeć?
4: Muzeum jest otwarte codziennie, bez poniedziałków, a więc muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, od wtorku do piątku od 10 do 18, w weekendy od 11 do 19.
5: I zwiedzać możemy nie tylko w wakacje, ale również później jesienią, czy na przykład zimą.
4: Oczywiście, tym bardziej, że w sezonie jesiennym ruszamy również z warsztatami dla dzieci, więc serdecznie również zapraszam wszystkie szkoły.
5: A na warsztaty tylko i wyłącznie szkoły, czy grupy na przykład takie, że tak powiem, koleżeńskie, jak się pozbierają, to też mogą zawitać?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z warsztatów. Musi się tylko zebrać grupa minimum 10 osób, 10 dzieci.
5: A czego te warsztaty będą dotyczyły?
4: Warsztaty mają bardzo szeroki wachlarz tematyczny, ale przede wszystkim obracają się wokół naszego muzeum, wokół zabytków. Są to tematy powiązane, jak między innymi Mali następcy Długosza, to warsztaty związane z kaligrafią, czy Mały archeolog, to warsztaty znowuż związane bezpośrednio z zabytkami archeologicznymi, pracą archeologów. Także tutaj tematy są bardzo szerokie, ale również dopasowane do grupy wiekowej. Od najmłodszych aż po szkoły ponadpodstawowe.
1: Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak, dziękujemy bardzo. Wprost z Wiślicy, wprost z muzeum traktującego o początkach naszej państwowości. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy muzeach, no to muzea oczywiście organizują wszelkiego rodzaju eventy czy wydarzenia, na których można zobaczyć to i owo. A co jeszcze można zobaczyć? Co jeszcze można zrobić? Gdzie można zrobić? Jak można zrobić? I kiedy można zrobić? Na te pytania już teraz odpowiadamy na antenie.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Dziś trochę o kulturze, a trochę również o historii naszego regionu, ponieważ w latach 70. XX wieku w Kielcach powstał Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, który zrzeszał i koordynował działalność ponad 80% producentów zabawek w Polsce. W jego strukturze 1 grudnia 1979 roku rozpoczęło działalność Muzeum Zabawkarstwa, stanowiące zaplecze badawcze dla producentów i projektantów zabawek. W tym czasie muzeum zajmowało jedną salę budynku Muzeum Narodowego przy Placu Partyzantów, a obecnie jest to rynek. 1 czerwca 1982 roku muzeum otrzymało własną samodzielną siedzibę w zabytkowym Spichlerzu Zbożowym przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Pomieszczenia budynku nie spełniały jednak warunków przewidzianych dla obiektów muzealnych i pod koniec 1985 roku ekspozycja została zamknięta. Od tej pory muzeum, nie dysponując własną siedzibą, organizowało jedynie czasowe wystawy swoich zbiorów w różnych polskich muzeach i instytucjach kulturalnych. 1 czerwca 1988 roku nastąpiło otwarcie stałej ekspozycji w trzech salach w budynku biurowym w kamienicy przy ulicy Kościuszki. Z powodu niewielkiej powierzchni wystawowej większość zbiorów znajdowała się w magazynach lub była wypożyczana do innych muzeów. Dopiero w roku 2004 prezydent Kielc Wojciech Lubawski przekazał na siedzibę muzeum zabytkowy XIX-wieczny budynek dawnych hal targowych przy Placu Wolności. Generalny remont budynku zakończono w listopadzie 2005 roku. 9 marca 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej Muzeum Zabawkarstwa zmieniło nazwę na Muzeum Zabawek i Zabawy, a nowa siedziba została oddana do użytku 1 czerwca 2006 roku. Tego dnia po raz pierwszy na wieży zegarowej muzeum pokazała się na miotle Świętokrzyska Czarownica, która czaruje nas do dziś. A już teraz z Kielc przenosimy się do Jędrzejowa, a dokładnie to do jędrzejowskiego portalu dawny.jędrzejów.eu. Portal powstał w ramach realizowanego przez gminę Jędrzejów projektu Opracowanie monografii historycznej pod tytułem Jędrzejów w latach 1795-1918 oraz zbudowanie strony internetowej Jędrzejów dawny i niedawny. Jeżeli interesujecie się historią, polecam bardzo mocno. A zwłaszcza polecam bardzo mocno na wszelkiego rodzaju wakacyjne odkrywanie świętokrzyskich tajemnic. Tym kończymy nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła. Cześć.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.